0: W olsztyńskim hotelu Manor doszło do zawalenia części zewnętrznej ściany podczas prac przy budowie basenu. Konieczna była ewakuacja. W raporcie też wielki protest mieszkańców Ceuty przeciwko nielegalnym migrantom.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Michał Poklękowski, zapraszam na pierwszy poniedziałkowy raport. Dramatyczne doniesienia z Łomży na początek. Dziecko spadło z 5. piętra, na miejscu interweniowali sąsiedzi, a 4-latek przytomny trafił do szpitala.
2: Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednym z łomżyńskich osiedli, na 5. piętrze, na barierce balkonowej, znajduje się dziecko, trzymając się jej rączkami po zewnętrznej stronie. Po chwili dziecko spadło, jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
0: Mówi nam Karolina Wojciechian z policji w Łomży. Mądrowi będą teraz wyjaśnić, co dokładnie się wydarzyło. Wiadomo, że matka dziecka w chwili zdarzenia przebywała w mieszkaniu.
3: To jest raport.
0: W olsztyńskim hotelu Manor doszło do zawalenia części zewnętrznej ściany podczas prac przy budowie basenu. Z obiektu ewakuowano 235 osób, w tym uczestników dwóch kolonii. Na szczęście nikt nie ucierpiał, mówi Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
4: Podczas prac ziemnych uszkodzona została jedna z zewnętrznych ścian budynku. Na szczęście nikt nie został ranny. Pracownicy obiektu razem ze strażakami ewakuowali gości tego hotelu. Inspektorzy nadzoru budowlanego po wstępnych oględzinach podjęli decyzję o zamknięciu tego obiektu. Okoliczności oraz przyczyny tego zderzenia wyjaśni prowadzone postępowanie.
0: Wszystko wskazuje na to, że ściana budynku, która się zawaliła, była podkopana bez odpowiednich zabezpieczeń. Nadzór budowlany zakazał użytkowania całego budynku do czasu usunięcia zagrożenia. Kilkanaście tysięcy mieszkańców Ceuty wyszło wieczorem na ulicę tej eksklawy Hiszpanii w Afryce Północnej, żeby domagać się od rządu Pedra Sancheza przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu w tym autonomicznym mieście zapoczątkowanemu pod koniec lipca. Na plażach nadal koczują tam setki mężczyzn, nielegalnych migrantów, odstraszając turystów i miejscowych.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: W Szczecinku w zachodniopomorskim odbył się międzynarodowy festiwal balonowy. Nasza reporterka Natalia Bochowska wzbiła się nad miasto ze Stefanem Lundinem, pilotem ze Szwecji.
5: Dryfujemy kilkanaście metrów nad Szczecinkiem, ale sam start nie był taki oczywisty. O tym, kto może polecieć, a kto nie, zadecydowały m.in. pogoda i, co ciekawe, nasza wspólna masa. Mamy określone schematy załadunku. Na ich podstawie wiemy, ile kilogramów możemy jeszcze wziąć do kosza w zależności od temperatury na zewnątrz. Latamy zazwyczaj z różnicą 70-80 stopni Celsjusza. Teraz mamy jakieś 90 stopni różnicy. To lot w ramach konkurencji. Balony muszą przelecieć nad wyznaczonym punktem i jak najbliżej zrzucić swoją wstążkę. Ekipa ze Szwecji zajęła pierwsze miejsce.
0: Dodam, że była to 17. edycja festiwalu, w którym uczestniczyło 37 załóg baloniarskich i paralotniarskich z Europy.
6: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
7: Pogoda.
8: Balony są super, a my mamy Wojtka z powrotem.
9: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Oczywiście, że oglądanie balonów jest super, potwierdzamy to wszyscy.
8: Nie latałeś balonem, jak byłeś na wakacjach?
9: Nie latałem, dmuchałem balony.
8: Nie robiłeś nikogo w balona też.
9: Dmuchałem balony na helu.
10: Hakiel ostatnio opowiadał o tym, że baloniki można przekuwać.
9: O, można. Potem różne rzeczy z tego powstają.
8: Oj.
9: Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj na zachodzie naszego kraju o poranku możliwe przelotne opady deszczu. Tak będzie w okolicach województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Później ta chmura przeniesie się akurat na całe polskie wybrzeże i będzie pięknie padało. Doświadczyłem tego, więc polecam wszystkim serdecznie. A za to, jeżeli chodzi o temperatury, to od 21 w Koszalinie, 25 w okolicach Trójmiasta, 27 w Olsztynie, 30 w Łodzi i Bydgoszczy, 33 w Warszawie, a najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku, Wrocław, 34 stopnie.
8: Powróciłeś z wakacji, to dlatego.
10: Drodzy Państwo, mamy informację petardy, bo w 1500 roku, to było dokładnie 10 sierpnia, portugalski żeglarz Diogo Dias odkrył Madagaskar i wtedy poznaliśmy króla Juliana.

0: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
2: Z czego Polska może być dumna?
3: No jak to z czego? Właściwie z kogo? Z nas na pewno nikt taki głupot nie gadał o poranku jak
4: i
3: my.
4: I z państwa, ze słuchaczy. Tuż same mądre rzeczy gadają, a jakże.
5: I z Michała.
6: Ja słyszałem, że Wojtek w swoim życiu zmuchał nie tylko balony.
4: Nie, cofam. To z Michałem cofam.

0: Joanna wczoraj stamtąd wróciła, a w 2008 roku padł tam rekord, o którym opowiemy i dlatego Państwa pytamy, z czego Polska może być dumna?
1: No, w 2008 roku podczas 39. aukcji koni arabskich Pride of Poland w Janowie Podlaskim klacz Kwestura została sprzedana nabywcy z Bliskiego Wschodu za rekordową sumę 1 125 000 euro. Ja tam rzeczywiście wczoraj trafiłam. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu widziałam i właśnie chciałam powiedzieć, że ja podziwiam tych masztalerzy, którzy prezentują te prześliczne Araby i oni tak strasznie szybko muszą biegać, że weź dogoń konia. No bo muszą zaprezentować te konie w biegu, żeby je ocenić. I tak biegają szybko, że ja ich serdecznie podziwiam.
2: Tylko koni, tylko koni, żal. Proszę Państwa, to jest impreza, której ja akurat osobiście w ogóle nie rozumiem. Nie wiem jakby na czym polega ten klimat sprzedawania koni, że im droższe, tym lepiej i to świadczy o rozwoju naszego kraju, ale wiadomo, że to jest wydarzenie na pewno prestiżowe i to sprawiło, że pomyśleliśmy sobie, żeby porozmawiać w ogóle o wszystkich wydarzeniach, miejscach, rzeczach charakterystycznych dla naszego kraju, z których powinniśmy i jesteśmy dumni.
1: No ja byłam wczoraj naprawdę dumna. Słuchajcie, jak w ogóle chodziłam po tej stadninie i trzymam za nią kciuki, żeby ona się naprawdę przepięknie odbudowała, bo przeżywała bardzo potężny niestety kryzys. Ale teraz jest pięknie. Słuchajcie, jak tam jest ślicznie i z tego naprawdę mogłaby być Polska dumna. To są stajnie z początku XIX wieku.
0: Mm-hmm. I dlatego Ewa chodziła po mieście i pytała Państwa...
3: Z czego Polska może być dumna?
4: Polska może być dumna między innymi na przykład przez akcję Łatwoganga, takiego polskiego youtubera, influencera, który zrobił streama. Nie pamiętam, ile on trwał, bardzo wiele godzin. Razem z BDS-em oczywiście. I to pokazało, jak Polska mimo wszystkich jakichś przeciwności potrafi się zjednoczyć i ludzie potrafią być ludźmi w tym momencie.
0: Czyli umiemy w pomaganie tak naprawdę.
1: Umiemy.
0: A ty mówiłaś, bo o koniach sobie też chwilkę rozmawialiśmy wcześniej, tych z Janowa Podlaskiego i tych pełnej krwi arabskiej, że one mają, przypomnij...
1: Szczupaczy profil. Ja się dowiedziałam, bo Małgo jest absolutnym, że tak powiem, znawcą koni, mówiła mi, co jak to działa. Szczupaczy profil i one przez to wyglądają na strasznie złośliwe.
0: Mhm. Szczupaczy profil. A propos szczupaka, panie Wojtku, to pan wie, co mamy w zanadrzu.
2: To król wód, wiadomo.
5: Zainteresowania wędkarstwo.
6: Na jakie ryby pan poluje?
5: Najchętniej na szczupaka i najczęściej. Bo mam takie powiedzenie, że szczupak jest król wód, tak jak lew jest król dżungli.
7: 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Tylko kto to jest Małgo? Grzegorz Kupczyk, Party Doll. To już teraz na antenie Skrok.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama. SK Rock. Gramy dla was

0: Pierwsza aukcja Pride of Poland została zorganizowana w 1970 roku, a od 2001 to właśnie taką nazwę nosi Pride of Poland.
1: No i bardzo pięknie. I teraz pytamy was w związku z tym, z czego Polska może być dumna. Na pewno z krajobrazów. Uważam, że to jest taki ładny kraj, naprawdę śliczny. I mamy jeziora, i mamy morze, i mamy przepiękne góry, więc jest w czym wybierać.
2: Absolutnie tak, potwierdzamy, że każde miasto ma swoją jakąś tożsamość, też jesteśmy dumni z tego, skąd pochodzimy. No i pytamy państwa.
3: Możemy być dumni przede wszystkim z naszej waleczności, że jeżeli coś nam zagraża, to się potrafimy zjednoczyć i naprawdę walczyć jak żaden inny naród na świecie. Natomiast niestety tą ciemną stroną jest to, że jak jest wszystko w porządku, to potrafimy się bardzo mocno podzielić.
1: No to prawda, coś w tym jest niestety, że jak jest spokojnie, to my się między sobą sfarujemy, a jak jest rzeczywiście coś się dzieje, to zmobilizować się potrafimy.
2: Mhm. Ale skupmy się dzisiaj na tych pozytywach.
0: Dobra. Tak jest, drodzy państwo, z czego Polska może być dumna, czekamy.
4: W temacie z czego Polska może być dumna, to ja mogę powiedzieć, może być dumna z pięknych kobiet i dziewczyn. Byłem w kilku krajach Europy i wam powiem naprawdę, Polska to jest raj, jeżeli chodzi o urodę kobiet.
5: 6 na 9.

0: Przypominamy, dzisiaj tematem dnia jest dyskusja na temat tego, z czego my jako Polacy powinniśmy być dumni, a już teraz raport Westerokii, Michał Poklękowski.
1: Autopromocja. Melina.
2: To zamiast o stand-upie będziemy o inwestowaniu tutaj rozmawiali, to ciekawe. Miałem ponad 100 tysięcy złotych długów.
3: Jak to się dzieje, że z tych 100 tysięcy dołka przechodzi do tego, co wyczytałem właśnie w tych Forbesach, że zarabiasz milion?
2: Po prostu mam szczęście. Jeden z znanych żartów trenerów, że dokąd idzie myszka? Do dziury. Tak, że tak prowadzisz tą grupę.
3: Takie szkolenie na wesoło.
2: Absolutnie na wesoło, wiesz, mógłbym uczyć wystąpień publicznych albo odstraszać ludzi od tradingu.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eski Rock. Raport.
5: Zapraszam. Czerwiec i lipiec najbardziej gorącymi miesiącami w historii pomiaru w Europie Zachodniej. Zmiany klimatyczne przyczyniają się do rekordowo upalnego lata, któremu w całym regionie towarzyszą susze i pożary lasów, poinformował unijny obserwator zmian klimatu. Europa jest najszybciej nagrzewającym się aktualnie kontynentem na świecie. W Renie jest tak mało wody, że w tym tygodniu może dojść do zatrzymania ruchu towarowego barek i statków. Tak będzie, jeśli poziom wody na kluczowym odcinku rzeki w rejonie Kaup na południe od Koblenz spadnie poniżej 10 cm.
4: To jest raport.
5: Płynący skuterem wodnym 16-latek zginął wskutek zderzenia z motorówką na mazurskim jeziorze Jagodne. Okoliczności i przyczyny wypadku będzie wyjaśniać policja pod nadzorem prokuratury.

0: A już w czwartek zespół Chicago czeka potyczka z meksykańskim Cruz Azul.
1: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w SC Rock.

0: czego Polska może być dumna, o to państwa dzisiaj pytamy. My jesteśmy dumni z Joanny i z Wojtka. Wojtek opowiada, proszę bardzo, fajną historię, bo zazwyczaj opowiada Joanna, ale Wojtek po urlopie się stęskni.
1: Proszę państwa, no nie wiem, czy fajna historia. Jesteśmy na pewno świetni w kręceniu dziury w całym, chociaż być może spór jest warty tego. Pan Darek to 50-letni kierowca autobusu z Warszawy. W upalny dzień przyszedł do pracy w regulaminowej koszuli, jednak zamiast długich spodni założył spódnicę.
2: No.
1: I to miał być taki manifest, bo uwaga, regulamin nie zezwala kierowcom na jazdę w krótkich spodenkach, ale zezwala paniom kierowcom na jazdę w spódnicach. W związku z tym pan powiedział, jeżeli kobiety mogą, to ja też mogę. No i tak ubrany jeździł autobusem linii 213, a pasażerowie trochę się śmiali, trochę gratulowali mu pomysłu, porobili zdjęcia, zrobiło się zamieszanie w internecie, w social mediach. Warszawscy kierowcy od lat próbują przekonać Zakład Transportu Miejskiego, aby pozwolił im pracować właśnie w krótkich spodenkach, zwłaszcza w dniach, kiedy jest ciepło, na przykład dzisiaj ponad 30 stopni. Kabina nagrzewa się do ponad 30 stopni, chociaż też chyba w pojazdach jest klimatyzacja. No, za kierownicą spędzają nawet po 10 godzin dziennie, więc twierdzą, że służbowe spodnie nie przepuszczają powietrza, chcieliby mieć więcej swobody pod kolanami. No i kupują sobie lżejsze lniane spodnie, podoba na przykład, się, albo spódnice.
2: Podoba mi się twoje sformułowanie, więcej swobody pod kolanami.
1: No tak.
2: Jakby powyżej kolan myślę, że też potrzebują dużo więcej swobody. I ja uważam, ja nie wiem, po co tyle hałasu. Przecież to jest w ogóle jakaś paranoja. Ja zapraszam panów do Szkocji. Tam facet Poranny w spódnicy nie dziwi.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama. SK Rock. Nowości, które

0: A czy z polskiej muzyki możemy być dumni? No wydaje mi się, że możemy, prawda? Ale jeżeli chodzi o międzynarodowe sukcesy, to chyba jest z tym jakiś problem.
1: Nie wiem, ale generalnie na pewno możemy być dumni z polskiej muzyki. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Z czego jeszcze możemy być dumni?
0: O to państwa dzisiaj pytam.
2: A ja myślę, że możemy być dumni z genialnej żywności w całej Polsce.
1: Tak, to prawda.
0: Słuchajcie, to prawda.
1: Ja trafiłam teraz do koła gospodyń, znaczy w ogóle się wystawiały koła gospodyń wiejskich w Janowie Podlaskim. Jadłam tam kartacze, babki ziemniaczane. Fantastyczne ryby, genialne, w ogóle słodycze. Jakie to kresowa kuchnia jest po prostu mistrzowska.
3: Tomasz Fornal, siatkarz, ostatnio w wywiadzie powiedział, że tak dyplomatycznie to ujął, że nie gra dalej w Turcji, że wraca do Polski, bo u nas jest lepszy chleb.
0: Lepsze mamy kebaby podobno.
4: 6 na 9.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: 10 razy w tygodniu pojawia się Szkoda Gadać, to jest to pierwsze. Jessie Cave zagrała w Harrym Potterze, a dzisiaj zarabia krocie na OnlyFans. To uratowało nam życie, mówi. Podobno pokazuje niezłe sztuczki i czary.
2: U mnie z kolei Lila Janowska zasuwa po mieście w sandałkach, piraniach za 4,5 tysiąca złotych. Era singielki i służy, pytają. No i tak sobie myślę, chyba służy następny etap, to sandałki rekiny.
3: Dzyń, dzyń. I teraz, proszę Państwa, Anna Lewandowska prezentuje, co przytargała za sobą do Chicago. Batoniki by N, białeczko i chipsy z bobu. No bo wiadomo, że w Chicago najpopularniejsza drużyna to Chicago Bub.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: Reklama. Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście.

0: Eski Rock.
1: Płynący skuterem wodnym 16-latek zginął wskutek zderzenia z motorówką na mazurskim jeziorze Jagodne. Polska coraz bliżej autostradowego celu, brakuje nam jeszcze jedynie 150 km.
2: Eski Rock. Raport.
1: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Nie żyje 16-latek, który wczoraj na jeziorze Jagodne na Mazurach, płynąc skuterem wodnym, uderzył w przepływającą motorówkę. Chłopak według świadków poruszał się z dużą prędkością. W szczegółach Mateusz Chłyston.
3: Nastolatek razem z ojcem pływali na dwóch skuterach wodnych. Na Mazury przyjechali z Ostrołęki. Obaj mieli odpowiednie uprawnienia i jak przekazała miejscowa policja, byli trzeźwi. Motorówką z kolei poruszało się małżeństwo z Warszawy. Jej sternik także miał odpowiednie uprawnienia i był trzeźwy. O akcji ratunkowej i okolicznościach wypadku poinformowało w niedzielę mazurskie WOPR. Dokładny przebieg tej tragedii wyjaśniają teraz służby.
2: To jest raport.
1: Jest prokuratorski zarzut dla rolnika, który w piątek zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt. Wczoraj mężczyznę zatrzymała policja. Dziś przed południem został przesłuchany już przez śledczych.
4: Zarzuty dotyczą zniszczenia mienia znacznej wartości. Jeden zarzut. Z wyjaśnień wynika, że przyznał się do zdarzenia faktycznego, czyli uszkodzenia tego asfaltu, ale tłumaczy, że jest to jego ziemia, jego pole.
1: Mówił nam prokurator Miłosz Rzymełka. Władze Gliwic oszacowały straty na 400 tysięcy złotych. Ich zdaniem teren w całości należy do miasta, a rolnikowi, który zaorał asfalt, grozi do 10 lat więzienia. Polska coraz bliżej autostradowego celu. Dziś to 1950 km. Brakuje jeszcze 150, przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, kiedy ten cel zostanie osiągnięty?
5: Częściowo za około 3 lata. Wtedy gotowe mają być dwa fragmenty A2 na wschód od Białej Podlaskiej. Na brakujący odcinek złoży się też A50, która ma stanowić południową część obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Jednak w tym przypadku nie ma bliżej określonej daty końca inwestycji. Jednocześnie drogowcy zapowiadają rozbudowę autostrad A2 i A4, ale tu mówimy już o poszerzeniu ich o dodatkowe pasy ruchu. Według danych Generalnej Dyrekcji łączna długość sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce wynosi obecnie prawie 5600 km, z czego niespełna 2000 to autostrady, a 3600 ekspresówki.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Naukowcy proponują, żeby do keczupu dodawać ekstrakty z glonów. Mniam. Dobre glony nie są złe. Dzięki temu może się on stać, ten keczup właśnie, dodatkowym źródłem białka w naszej diecie, o czym informuje pismo ACS Food Science and Technology. Dodatek białka pojawia się w wielu produktach spożywczych aktualnie, ale dotąd nie dotyczył jednak przypraw.
6: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
7: Pogoda.
8: Keczup z glona.
9: Czemu tylko keczup? Przecież glony są dobre, można dodawać je do wielu różnych rzeczy.
8: No pewnie, jak tak zgniją, to się rozsmarowują na kanapce, no, lepiej niż majonez.
9: Glon dokładnie. Jest pyszny, dokładnie. Tylko wszystko jest może być dobre, tylko trzeba to dobrze doprawić.
8: I z glona można wyciągnąć keczup, jak się okazuje, no. A kiedyś, jak długo keczup u mnie powstał w lodówce, to z keczupu wyciągnąłem glona. No i smacznego. Proszę Państwa, dzisiaj na termometrach dosyć wysoko, powyżej 30 w Bydgoszczy, w Warszawie, w Łodzi, 34 stopnie we Wrocławiu, tam najcieplej, a jeżeli ktoś jest nad morzem, no to nie ma tak dobrze. 21 w Koszalinie, 25 w Gdańsku, Szczecin 27.
10: Nad morzem można sobie glonów nazbierać.
6: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
9: No i właśnie dlatego dziś pytamy, czy z czego jesteście dumni, jeśli chodzi o Polskę, z glona na przykład w Bałtyku i z bursztynu też.
8: Oczywiście, że tak, byłem, widziałem, były glony, bursztyny i zimno.
10: Dobra informacja w raporcie, Michale.
1: Tak, bo mniej kradniemy w sklepach.
8: No, za siebie.

0: Jeżeli waszym zdaniem Polska może być dumna z programu 6 na 9, to nie wstydźcie nam się o tym opowiedzieć w Messengerze.
1: Patrz, jak się doprasza komplementów, jak mi się podoba.
0: Z domu
1: naprawdę
0: to wyniosłem. Od żony bez przerwy. Weź, pochwal.
2: Jak sam siebie nie pochwalisz, to nikt inny cię nie pochwali. Proszę państwa, dzisiaj o tym wspominamy. Wspominając też ostatnią licytację Pride of Poland, czyli licytacja, a właściwie aukcja koni arabskich. To wszystko dzieje się w Janowie Podlaskim. Dosyć popularna impreza. Joanna była, widziała, sprawdziła na własną. Ile kupiłaś?
1: Słuchaj, oczywiście, że ze 3 konie po bańkę euro. Co mi tam?
0: Brawo, pobijajmy.
2: Tego się właśnie spodziewaliśmy. Z czego Polska powinna być dumna? Moim osobistym zdaniem ze sportowców, bo oczywiście cały czas narzekamy, że brakuje, ale jednak mamy te piękne jednostki. Justyna Kowalczyk, Adam Małysz, siatkarze, Robert Lewandowski, to są ludzie, z których absolutnie powinniśmy być dumni. Z rozwoju technologii.
1: Z żużlowców. Proszę,
2: oczywiście, że tak.
0: Co daleko będziemy szukać. Wczoraj po raz piąty z rzędu na podium wyścigu Tour de France kobiecego stanęła nasza reprezentantka, czyli Polka. Zajęła miejsce drugie w tym wyścigu właśnie.
1: No
2: Katarzyna, nie wiadomo.
0: Tak właśnie.
1: Słuchajcie, także mamy naprawdę mnóstwo wspaniałych sportowców i w ogóle mnóstwo wspaniałych ludzi.
0: A propos sportowców.
3: Z czego Polska może być dumna?
4: Myślę, że my jako Polacy powinniśmy być dumni przede wszystkim z sportowców naszych polskich. Iga Świątek, tenisistka słynna, Robert Lewandowski, słynny piłkarz i chociażby Robert Kubica, którzy wszyscy ci sportowcy osiągnęli bardzo dużo dla naszego kraju, no i są bardzo rozpoznawalni.
0: I jeszcze na poważnie.
5: Czy w kwestii dumy można było by wspomnieć na przykład o tym, że jesteśmy względnie spokojnym krajem na tle tego inżynieryjno-lekarskiego ubogacenia, które zjechało do Europy?
0: Ale to trzeba przyznać, że jesteśmy krajem naprawdę w miarę bezpiecznym cały czas jeszcze. Do tego wszystkiego jesteśmy krajem czystym. Do tego wszystkiego jesteśmy krajem, w którym jeżeli chodzi o elektroniczne, nie wiem, płatności zbliżeniowe i inne tego typu rzeczy, to przodujemy na świecie.
1: Ej, to prawda jest. Rzeczywiście, my mamy mnóstwo fantastycznych wynalazków i tak te I te paczkomaty, i te przelewy łatwe, szybkie i naprawdę wszystko wymyśliliśmy my, Polacy.
0: Hej. Znaczy my, no. Oczywiście, że my.
1: Tak, my.
0: Tak, tak. Że tak. Ja i ty.
6: 6 na 9. Ten kawałek. Dobrze rokuje.
0: A te piosenki to ja pisałem jej normalnie już w liceum.
1: Ale i trochę ja też wymyśliłam. A co? Po prostu Katarzyna Nazowska teraz jest sos chaosu.
2: Muzyczna duma narodu.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: Kryminalne dochodzenie. W Esce Rock.
1: To jest.
2: Przyłapani. Na gorącym uczynku nasi słuchacze, teraz będzie trzeba się wysilić, żeby zgarnąć nagrodę od Eski Rock.
3: Ale fajne mamy te nagrody teraz, naprawdę. Takie, że hej,
2: zestaw wakacyjnych gadżetów, proszę Państwa, mamy piłki plażowe, mamy koszulki, które też na plaży świetnie się sprawdzą, mamy kąpielówki Eski Rock, więc to wszystko, a nawet okularki jakieś przeciwsłoneczne powinny jeszcze się trafić, więc naprawdę tak wyposażeni będziecie spokojnie
4: mogli
2: na początku września, bo wtedy wyślemy nagrodę jechać na plażę.
4: I uwaga, bonus, żeby nie było, że ktoś koszulkę, a ktoś gacie kąpieliczne, a ktoś inny piłkę. Nie! To jest zestaw dla jednej osoby.
3: Ale co, we wrześniu, że nie będzie ciepło? Będzie ciepło. Jeszcze są tacy, co na wakacje jadą we wrześniu.
4: Oczywiście. Polecamy wtedy Bałtyk.
3: Łatwo upolować. To akurat Wojtek. No więc dobrze. Szukamy, słuchajcie, postaci ukrytej pod naszymi podpowiedziami.
2: Wiemy, że ta postać pochodzi z miasta, w którym na bratki pada deszcz.
4: Ta postać doskonale zna smak porażki.
3: No i mimo, że ta postać jest doktorem nauk medycznych, to aktualnie zajmuje się czymś zupełnie innym.
2: Kto to jest? Dawajcie nam znać w wiadomościach głosowych na Messengerze Eski Rock.
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock.

0: Już tylko minuta do raportu i do 7.30, ale wcześniej sprawdzimy jeszcze, co Aśka ma w garażu.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1.0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Strażacy z Portugalii i Hiszpanii razem walczą od wczoraj z kilkunastoma dużymi pożarami lasów w strefie przygranicznej. Walkę z żywiołem utrudniają ponad 35-stopniowe upały. Tajwan, czerpiąc z doświadczeń wojen w Ukrainie, przyspiesza produkcję dronów i bezzałogowych łodzi bojowych. Mają one stworzyć wokół wyspy piekielny krajobraz, w którym ewentualna chińska inwazja stałaby się tak kosztowna i tak ryzykowna, by odstraszyć Pekin, napisał New York Times.
7: To jest raport.
8: Badania prowadzone głównie na zwierzętach sugerują, że ograniczenie spożycia białka może wydłużyć życie, jednak zdaniem ekspertów zbyt wcześnie na wyciąganie wniosków dotyczących ludzi, o czym informuje pismo naukowe Cell Press Blue.
7: SK Rock Sport.
8: Cenna wygrana Widzewa w Ekstraklasie. Zespół z Łodzi wygrał 2-0 z Jagiellonią Białystok i odniósł pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Jaga do ostatniej chwili czekała z decyzją, czy przełożyć ten mecz przez grę też w europejskich pucharach. Ostatecznie rozegrano spotkanie zgodnie z terminarzem. W pozostałych niedzielnych meczach Śląsk bezbramkowo zremisował z Krakowią, a Lech 3-0 rozbił Piasta. FC Porto z Polakami w składzie zaczęło nowy sezon. W meczu z Alverką zagrali Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Smoki wygrały 2-0. Spotkanie z trybun oglądał kontuzjowany Oskar Pietuszewski.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9 w SC Rock.

0: Ten zespół Royal Republic zrobili niezłe show na Rockowiźnie w Gdańsku. Będzie można ich zobaczyć także w Poznaniu oraz w Krakowie, a na naszym Instagramie możecie zobaczyć i usłyszeć, jak mierzą się z klasycznymi polskimi hasłami, w których jest dużo szy, czy i próbują powiedzieć, że musisz tam to odziedziczyć.
1: To po ładne.
0: Polsku. I się poddają.
2: To nie jest łatwa sprawa.
1: Drodzy Państwo, do konkursu.
3: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w SC Rock. Kto to jest?
4: Kto to jest?
3: Kto to jest?
1: Przypominamy, o kogo pytamy?
0: Oczywiście, że tak. Wiemy, że ta postać, proszę Państwa, pochodzi z miasta, w którym na Brackiej pada deszcz.
2: No i ta postać doskonale zna smak porażki.
0: I mimo, że ta postać jest doktorem nauk medycznych, to aktualnie zajmuje się czymś zupełnie innym.
1: To jeszcze przypomnijmy, o co gramy.
0: O zestaw gadżetów Eski Rock, który idealnie nadaje się na plażę. Mamy kąpielówki, mamy piłkę plażową, mamy koszulkę i okulary przeciwsłoneczne.
2: Mówcie ludziom, że będziemy to wysyłać we wrześniu, bo wyślemy dzisiaj, to powinno szybko dojść.
1: No chyba ty. Drodzy Państwo, najpierw garść odpowiedzi tych, które nas szczerze ubawiły. Lecimy.
5: Czyżby to był wszem i wobec znany i poważany słynny profesor Baltazar Gąbka?
6: Czy chodzi o Kubę Sienkiewicza?
7: Czy ta postać to jest Kowiek Matołek, który widać wszystko chodzi szukać po całym świecie, tego to jest bardzo blisko?
8: Czy w kartonach chodzi o Kubę Sienkiewicza?
9: Mam nieodparte wrażenie, że chodzi o Grzegorza Turnała. Pozdrawiam serdecznie.
10: Czy postacią w dochodzeniu jest Kuba Sienkiewicz?
1: No właśnie, Kuba Sienkiewicz pojawił się wielokrotnie.
2: A tak, to wszystko przez to, że powiedzieliśmy, że jest doktorem nauk medycznych.
0: Ale zapytaliśmy Kubę Sienkiewicza, czy to o to chodzi.
11: O, ja wam mówię wszystko.
1: Nie, czyli chyba nie on.
2: Chyba nie. Raczej zaprotestował.
1: Drodzy Państwo, będzie niestety także i dobrze. Mówię niestety, bo jesteśmy pod wielkim wrażeniem, że trzy takie bardzo dziwne podpowiedzi naprowadziły na odpowiedni trop naszego słuchacza Michała.
12: Zastanawiam się nad dwoma. Albo Kośniak, albo Kamysz.
0: No i to są obaj.
1: Poprawne odpowiedzi są dwie.
2: Poczekaj, ale to w związku z tym będzie podwójny zestaw, czy jak?
1: Nie, no nie przesadzajmy, no są pewne granice. I pan Kośniak i pan Kamysz dzisiaj wygrywają, pan Michał wygrał, gratulujemy, odezwiemy się, prawda?
0: Obaj panowie dzisiaj mają urodziny, bo urodzili się w 1981 roku 10 sierpnia. I pan Władysław, i pan Kośniak, i Kamysz.
3: Poranne dochodzenie. Eski Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
13: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
13: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: A wiecie co? Bo jak już dzisiaj rozmawiamy o tym, z czego możemy być dumni, jeśli chodzi o Polskę, to ja jak pojechałam w ten weekend do Białej Podlaski i do Jana Wołodlowskiego też oczywiście zajrzałam, żeby zobaczyć te koniki, to z radością stwierdziłam, że już do samej Białej Podlaski człowiek jedzie z Warszawy autostradą. Myślę sobie, kurczę, to się rzeczywiście bardzo poprawiło, jeśli chodzi o Polskę, to są drogi.
1: Wojtuś, jak z Pucka się jechało, dobrze?
2: Bardzo dobrze, ale bardzo. Na przykład, jeżeli jedziemy autostradą A2, to poza tym, że są drogi, to są też drogi.
1: I Państwo trochę o tym dobrym podróżowaniu.
3: Dzień dobry, w temacie dnia, z czego mogliśmy być dumni, jeżeli chodzi o Polskę, to ja dużo jeżdżę autem po Europie i po Polsce i słuchajcie, tak jak mamy infrastrukturę drogową, gdzie można się zatrzymać, coś zjeść, zrobić siusiu za darmo, to nie ma nigdzie indziej, chyba tylko jak w Polsce. Naprawdę mamy przepiękne mopy, jest czyściutko, pachnąco, za darmo i tego w Europie nie uświadczysz.
0: Naprawdę będziecie się śmiać z mopów teraz,
2: no słuchaj,
0: tak?
2: Mamy mopy i dzięki temu jest czyściutko i pachnąco, wszystko gra.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Paulina Młynarska bohatersko broni Heleny Englert. Bycie dzieckiem ludzi sławnych nie sprowadza się do prostego tata załatwił. Dokładnie! Czasami załatwiła mama!
2: Oj, chłopaki. No, ale cóż, u mnie z kolei Dumny Skolim promuje na ściance koszulkę Boże, chroń króla Latino za 199 zł. Zachęcił was do zakupu? Nie.
3: Boże, chroń przed zakupem. U mnie Karolina Pisarek pojechała na USG. Już wie, kiedy urodzi i do kogo jest podobna jej córeczka. I jeszcze mówi tak, po mnie odziedziczyła tylko jedno. Czy chodzi o pieniądze?
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Burze z gradem, ale i upały sięgające 33 stopni. Przed takimi zjawiskami przestrzega dziś IMGW. Blokowanie wozów konnych, przepychanki, krzyki, kłótnie z policją. Tak było w weekend na drodze do Morskiego Oka.
2: SK Rock. Raport.
1: Jest ósma. Michał Poklękowski, zapraszam. 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Tyle spędzi tam 16-latek, który w piątkowy wieczór zaatakował nożem 15-latka w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku.
3: Sąd rodzinny w Kamiennej Górze wobec zatrzymanego 16-latka zastosował środek tymczasowy w postaci umieszczenia go w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy.
1: Przekazała nam Katarzyna Trzepak z kamiennogórskiej policji. Poszkodowany 15-latek wciąż przebywa w szpitalu i jego stan jest ciężki, jest po operacji, na którą zużyto dużo krwi, stąd pilny apel do mieszkańców o jej oddawanie.
2: To jest raport.
1: Znów niemal cała Polska w alertach. Burze z gradem, ale i upały sięgające 33 stopni. Przed takimi zjawiskami przestrzega dziś IMGW. Synoptycy dla wielu regionów wydali ostrzeżenia pierwszego i też drugiego stopnia w tej sprawie. O tym, w których regionach spodziewamy się najniebezpieczniejszej pogody, Mateusz Chryston.
4: Najsilniejsze burze miejscami z gradem prognozowane są późnym popołudniem i wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. W ich trakcie porywy wiatru mogą osiągać 90 km na godzinę. Alerty w tej sprawie będą obowiązywać do jutrzejszego poranka. Jeśli chodzi o temperaturę, prawie w całym kraju termometry pokażą dziś od 30 do 33 stopni. Wyjątkiem będzie wybrzeże. W pasie nadmorskim możemy liczyć dziś na maksymalnie 24 stopnie. Nieco cieplej, bo między 26 a 29 stopniami wyniesie temperatura wzdłuż wschodniej granicy i w rejonach podgórskich.
1: Przemytnicy ludzi chcieli zgłosić nielegalnych migrantów i wszyscy będą deportowani. Do takiej sytuacji doszło w okolicach Obornik w Wielkopolsce. Szczegóły zna Ali Habir.
5: W sobotę około 18.30 policja otrzymała zgłoszenie od dwóch obcokrajowców. 9-osobowa grupa migrantów miała wyjść z pola kukurydzy i poprosić ich o przewiezienie przez polsko-niemiecką granicę. Gdy kierowcy odmówili, migranci zaatakowali ich, zabrali kluczyki od samochodu i uciekli w pole. Okazało się, że sami zawiadamiający byli przemytnikami, a na policję zgłosili się po pomoc po kłótni z klientami podczas postoju.
6: Obaj zostali zatrzymani przez policję i doprowadzeni do KPP w Obornikach. W celu zatrzymania 9 obcokrajowców ruszyła szeroko zakrojona obława. W systemie alarmowym zaangażowano większe siły obornickiej i poznańskiej policji.
5: Po kilku godzinach wszystkie 9 osób, obywateli Afganistanu, zatrzymano w Obornikach i okolicznych lasach. Rozpoczęto już proces deportacji.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Blokowanie wozów konnych, przepychanki, krzyki, kłótnie z policją. Tak wyglądał weekendowy protest na drodze do Morskiego Oka. Zorganizowała go Organizacja dla Zwierząt i Kontrowersyjny Dolnośląski Inspektorat Ochrony Środowiska. Pikietujący mieli jedynie edukować turystów, a skończyło się próbami blokowania przejazdu. Cel był jeden, mówi Anna Marcinkowska, jedna z organizatorek protestu.
7: Całkowite zakończenie transportu konnego do Morskiego Oka.
8: Pójdę, proszę pana, za panem i za artykuł 7 ustępczy ustawy o ochronie zwierząt, odbiorę panu konia.
7: Niech pani nie męczy tych koni. Ma pani górskie buty.
9: Koń jest stworzony do pracy. Tak. Po prostu zwierzę jest ważniejsze od człowieka.
8: No. Krzyczy na pana żona, ja wyrażam swoje emocje, proszę pana.
10: Nie płoszyć koni, proszę pani, w ten sposób.
8: Proszę pana, ja nie chcę płoszyć, ja chcę, żeby one tu w ogóle nie jeździły, a pan nie chce.
11: Trochę się to wymkło spod kontroli, miał być pokojowy protest edukacyjny. Przejawił się to po prostu burdę, jakby to nazwać z ich strony, chaos, ubliżanie.
1: Ostatecznie finał dnia był taki, że pomocy lekarskiej potrzebowała jedna osoba i koń. Protestująca kobieta zasłabła na drodze, a jeden z koni potknął się i przewrócił.
0: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Pogoda.
12: Czemu oni tych meleksów tam nie wypuszczają? Ja nie rozumiem tej sytuacji. Przecież to tak miało być.
13: A widziałeś meleksa poganianego batem?
12: No ale mogą sobie wtedy poganiać.
14: Słuchaj, to jest odwieczna góralska tradycja, która trwa już 50 lat.
12: No to będą mieli wio meleks, wio!
13: Ale zobaczcie, jak zrobić protest pokojowy? No przecież żaden koń w tym pokoju się nie zmieści.
14: Dokładnie.
13: No to przecież nic dziwnego, że tak poszli tam.
14: To idźmy dalej tym absurdalnym tropem, bo na pogodę pewnie nie ma czasu, skoro
12: nie
14: jesteśmy
12: ma,
14: przy
12: ma.
14: Konikach.
12: Mhm.
14: To dzisiaj także i przy innych zwierzątkach być powinniśmy, bo dzisiaj Światowy Dzień Lwa. A jak się woła lwa?
15: Hej! Kici, kici, taś, taś!
16: Do lwa, k***wa, do lwa!
0: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: 6 na 9.
18: 6 na 9.
17: Dziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w Esce Rock.
12: Ale mamy też Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. Jeśli chodzi o to, z czego możemy być dumni, to z nich na pewno.
13: Z czego Polska może i powinna być dumna? O to dzisiaj pytamy. Messenger i telefon Eski Rok do Państwa dyspozycji.
14: Podobno mamy wielkie złoża ropy, prawda, Michale?
1: Ale możemy być dumni z cen ropy, bo one zwyżkują.
14: Ale jesteśmy dumni!

0: Puls, dziewczyna bez zęba na przodzie to za nami, ale proszę Państwa, za nami też informacja o wielkim proteście i o koniach. Jeden z koni został poturbowany, więc sprawa jest poważna. Zresztą Państwo zwracacie uwagę na pewne szczegóły.
1: A co do tego protestu i koni, to ten koń potknął się o tą panią, co zasłabła? Bo nic pan Michał więcej nie powiedział, ale mam nadzieję, że z koniem wszystko okej, bo w zależności jaka ta pani, bo to taki próg zwalniający się okazał dla biednego konia.
2: No z koniem wszystko nie było okej dla biednego konia, ale co z panią, prawda? Jak się o nią koń potknął, no.
3: To nie, no daj się spokój po prostu. Ja mówię po prostu Meleks po prostu rozwiązałby sytuację, to nie. Mhm.
0: Ale gdzie Meleksy mieszkają wszystkie konie?
2: Gdzie?
0: W Koninie.
2: Pracowałem kiedyś w Radiu Konin. Radio Konin, aha, nie dla starych koni. Tak było,
3: dlatego
2: drodzy Państwo.
3: Dlatego z Konina przeprowadziłeś się do Warszawy. Wszystko jasne, bo jesteś młodzikiem.
2: Eska Rock, właśnie tam się przeprowadziłem i Państwo Esce Rock, udało nam się kilka żebra lajków zdobyć.
4: Moim zdaniem powinniśmy być dumni z Tymka Kucharczyka, pierwszego Polaka rodowitego, który jeździ w wyścigach Indii w Stanach Zjednoczonych. No i ze Ski Rock, ze względu na to, że to jest jedyna stacja, gdzie nie trzeba wysyłać miliona SMS-ów za 3,69, żeby cokolwiek wygrać.
2: U nas po 4,99.
0: U nas można nagrywać wiadomości na Messengerze za darmo, ale też się wtedy nic nie dostaje.
2: Dokładnie.
3: Ale co, podwyżka była?
2: Na takie wiadomości, drodzy Państwo, czekamy. O!
5: Z czego możemy być dumni? W Polsce Polacy? Z Ski Rock oczywiście.
6: Was słucha nie tylko 40-latek, 30-latek czy 20-latek. 65-latek też was słucha i 60-latek.
7: Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Wojtek, spróbujesz?
0: Nie, dobrze, że jest Aśka, to jest Aśki rola.
3: Nie podejmiesz tej... Dobra, to teraz ja. Swayed, emotionally unavailable.
0: No to przecież mówiłem.

Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Zakumplujmy się, drodzy państwo, wszyscy razem. Nasza specjalistka od jedzenia zakumplowała się z kucharzem pana prezydenta.
1: Słuchajcie, no bo będzie o żywności. Już mówiliśmy o tym, że jesteśmy dumni z polskiej żywności. Teraz kucharz prezydenta Karola Nawrockiego zdradził, co prezydencka rodzina lubi jeść najbardziej. No i teraz ja wam opowiem. Prezydent preferuje przede wszystkim posiłki zdrowe, pełne warzyw i bogate w źródła białka. Jest miłośnikiem dań z ryb w każdej postaci. Jeśli chodzi o śniadanie, rotujemy między owsianką proteinową, sałatkami z wykorzystaniem produktów sezonowych, a klasycznymi omletami z różnymi dodatkami. Tak opowiada kucharz właśnie.
2: No, tam o rybach mówiłaś, a w życiu prezydenta tak czasami bywa, że czasami się trafia na talerzu gruba ryba, a czasami zwykły leszcz. 6 na 9.

0: do ostatniej nutki Red Hot Chili Peppers. A już za chwilę same poważne sprawy, raport Eski Rock i Michał Poklękowski.
1: Eska Rock. Raport.
2: Zapraszam. Nie żyje 42-letnia kobieta, która spadła ze skutera wodnego na jeziorze Orożnowskim w Małopolsce tego samego dnia. Do innego wypadku śmiertelnego związanego także z korzystaniem ze skutera doszło na jeziorze na Mazurach. Ukraińskie siły zbrojne przekazały, że zniszczyły ważne rosyjskie cele. Chodzi m.in. o system rakietowy oraz statki na Morzu Czarnym.
1: To jest raport.
2: Tajfun Delfin uderzył w Chiny. Potężny żywioł, który wcześniej przetoczył się przez Filipiny i Japonię, przyniósł do kraju ulewny deszcz oraz wiatr przekraczający 160 km na godzinę. Władze ewakuowały ponad 1 000 000 osób.
1: SK Rock Sport.
2: Dziś początek walki o medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Te odbędą się na stadionie w Birmingham. W poniedziałek eliminacje czekają polskich reprezentantów w rzucie młotem, m.in. Anity Bodarczyk, Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka. Sporo będzie działo się też na bieżni, bo na 100 metrów będzie rywalizowała Ewa Swoboda, a na starcie stanie także mixed 4x400 metrów. Przed Igą Świątek ćwierćfinałowy mecz turnieju WTA w Toronto. Polska tenisistka awansowała do niego po wygranej z Martą Kostiuk. Jej kolejną rywalką będzie Diana Schneider. Ich mecz zaplanowano o 1:00 w nocy polskiego czasu.
3: Zientarska, Olszewski, Góralski, 6

0: To ja może przypomnę, że w 2008 roku podczas 39. aukcji koni arabskich Pride of Poland w Janowie Podlaskim klacz kwestura została sprzedana nabywcy z Bliskiego Wschodu za rekordową sumę 1 125 000 euro. I dlatego pytamy Was, z czego Polska może być dumna.
1: Państwo dzwonicie, Państwo się wgrywacie, no i proszę bardzo, oddajemy Wam głos.
2: Cześć, robaczki. W temacie dnia, z czego możemy być dumni? Wydaje mi się, że powinniśmy być dumni z naszych strażaków, bo to chyba w 2018 roku, z tego co dobrze pamiętam, był wielki pożar w Szwecji. Tak jak czasami oglądam filmiki, jak Szwedzi nas witali, to serce rośnie, wam powiem.
3: Tak jest, i tutaj przy tym wątku możemy zostać na chwilkę dłużej, bo tym razem nasi strażacy wybrali się do Hiszpanii tam pomagać w gaszeniu pożarów. 40 stopni upał, w nocy pewnie 30, a oni tam są na miejscu, pomagają i miejmy nadzieję, że wszystko to skończy się happy endem.
1: A jeśli Państwo jesteście ciekawi, jak taka praca strażaka wygląda od podszewki, jak wyglądają też zawody strażaków, to 3 lata temu miałem okazję porozmawiać z Tomaszem Grzelakiem, to jest starszy kapitan, a może już awansował jeszcze dalej, kto wie, straży pożarnej, i opowiadał mi o tym, był w naszym studiu Eskirok, też byliśmy u niego w remizie, pokazywał, jak wyglądają treningi strażaków. To jest w ogóle coś kapitalnego, niewiarygodna sprawa, fantastyczna postawa i też to jakby tężyzna fizyczna, to jest w ogóle ciężka praca.
0: Nawet ci bardzo zazdroszczę, że rozmawiałeś z tak wspaniałym, wybitnym strażakiem. Mamy świetnie wyszkolonych strażaków. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że strażacy to bardzo często są pierwsi ludzie, którzy dojeżdżają do wypadków drogowych i ratują życie.
3: Ratują życie, ratują nas z płonących mieszkań, ale także dbają i o to, z czego jesteśmy dumni.
4: Uważam, że możemy być dumni z tego w Polsce, że jest tyle pięknej zieleni, że są takie miejsca jak Białowieża.
0: Nie jesteśmy tylko dumni. Białowieża. Jest tyle pięknych, zielonych miejsc w Polsce, że hej.
1: Zielona Góra, Biała Wieża.
0: Tak.
3: Zielone krzesła.
0: Biała Podlaska.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
3: Oj, mamo, bite takie po prostu.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: Reklama.

0: A Brytyjczycy na przykład z braci Gallagherów mogą być dumni, tylko że część Brytyjczyków dumna jest z jednego brata Gallaghera, a część z tego drugiego.
1: To prawda, coś w tym jest. Ja chciałam powiedzieć, że przed chwilą Kondzia nas przekonywał, mnie i Wojtka, jakie są świetne, z czego możemy być dumni, z naszych kąpielicznych gaci, jak sam to ładnie nazywasz, eskorokowych, które podobno są naprawdę doskonałe i do kogoś dziś pofruną takie gacie kąpieliczne i jutro pewnie też.
0: Tak jest, dokładnie. Dzisiaj już wiemy, do kogo pofruną. Używam, że są naprawdę świetne, także drodzy moi, będzie jutro o co powalczyć.
2: Miałem zwłaszcza, szefeczkę. Że za darmo to uczciwa cena. Dzisiaj rozmawiamy o tym, z czego powinniśmy być dumni, albo z kogo. No i wielokrotnie mówiliśmy o sportowcach. Pan Marcin napisał, dumni możemy być ze sportowców, o których się mniej mówi. I uwaga, na Mistrzostwa Świata 16 medali, z czego 11 złotych. A mowa o rycerskiej kadrze Polski.
1: No zobacz. To jest ekstra.
0: Super, ja pamiętam, jak pan premier Donald Tusk zagrzewał ich do boju i dziękował za zdobyte medale.
3: Dotarło, zakute łby.
0: A, proszę, trener, brawo! Brawo! I oni go posłuchali. Z czego jeszcze możemy być dumni?
4: Z czego możemy być dumni jako Polacy? No to na pewno z osiągnięć naszej drużyny siatkarskiej, która cały czas od wielu lat trzyma poziom mega wysoki, jest pierwsza w rankingu. Abstrahując od innych drużyn, które po prostu w sensie piłka nożna, ręczna i tak dalej, które piach grają. Kolarze też się nie popisali na Tour de Pologne, także siatkarze na pewno kozacy.
0: Siatkarze piach grają, bo to siatkarze jacy?
2: Plażowi.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Ja to w sumie jestem najbardziej dumna z Państwa, że Państwo z nami wytrzymali te trzy godziny, prawda?
1: No oczywiście, nawet Michał Pociągowski wytrzymał, chociaż po pierwszym raporcie mówił, że już tutaj nie wróci.
2: Ale wrócił.
1: No tak, no bo szef mu zagroził. No,
2: dokładnie, jest z nami już za chwilkę raport Westerok. My dziękujemy pięknie, no to co, do jutra, drodzy.
0: To co, no to tuptamy.
2: To bardzo miłego dnia Państwu życzymy.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: To było 6 na 9 w SC Rock.
0: I pożegnam się z Państwem słowami mojej ukochanej piosenki. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść.
5: To już jest koniec.
4: Autopromocja. Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
7: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
4: Reklama.

0: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku na jeziorze Jagodne w powiecie giżyckim, w tle śmierć 16-latka. Dzisiaj w Janowie Podlaskim oficjalnie kończy się 57. aukcja koni Pride of Poland, jednak największe emocje panowały podczas wczorajszej aukcji.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej, Michał Poklękowski, zapraszam. 16-latek zginął na oczach ojca. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku na jeziorze Jagodne w powiecie giżyckim. Wczoraj wieczorem doszło tam do zderzenia łodzi motorowej ze skuterem wodnym. W wyniku wypadku zginął 16-latek. O szczegółach nasz reporter Andrzej Brzozowski, który ma nowe informacje w tej sprawie.
2: Jak informuje policja, łodzią motorową płynęło małżeństwo z Warszawy. Sternik był trzeźwy i miał wymagane uprawnienia. Na dwóch osobnych skuterach wodnych pływali ojciec i jego syn z Ostrołęki. Obaj mieli uprawnienia do kierowania jednostkami, a ojciec w chwili zdarzenia był trzeźwy. Po dotarciu na miejsce ratowników oraz służb stwierdzono, że sternik skutera poniósł śmierć na miejscu. Miał 16 lat.
1: To jest raport.
0: Transakcje za 1 000 000 euro. Dzisiaj w Janowie Podlaskim oficjalnie kończy się 57. aukcja koni Pride of Poland. Jednak największe emocje panowały podczas wczorajszej aukcji. Szczegóły zna Arek Michlewicz.
3: W sumie pod aukcyjny młotek trafiło 15 klaczy i jeden ogier ze stadnin w Janowie Podlaskim, Białce i Michałowa. I wszystkie zostały sprzedane. Większa część nabywców pochodziła z Europy, ale pojawili się także kupcy z Iraku, Kataru oraz Arabii Saudyjskiej. Najwyższą kwotę 160 tysięcy euro osiągnęła janowska klacz Pila, która trafi do Belgii. Za 20 tysięcy mniej wylicytowano klacz Poganinkę z Michałowa przez nabywcę z Iraku. Trzecią najwyższą kwotę, 121 tysięcy euro, osiągnęła klacz Perlita, również z michałowskiej stadniny.
0: Wszystkie 16 koni sprzedano łącznie za 1 000 000 euro. Jest to wynik nieco słabszy od ubiegłorocznego, ponad 75 tysięcy euro. Nie pobito również ubiegłorocznej rekordzistki klaczy Adelity z janowskiej stadniny, którą sprzedano za 430 tysięcy euro.
1: Słuchacie raportu.
0: Modele sztucznej inteligencji tworzące dla dzieci opowiadania o zwierzętach, zaledwie 2% bohaterów przedstawiały jako postacie żeńskie. Znacznie częściej wybierały rodzaj męski albo nie określały płci. Tak wynika z najnowszego badania naukowców z University of Washington.
4: Pogoda.
0: Do Polski znów nas ciąga fala gorącego powietrza, która wdziera się od zachodu. W poniedziałek na wschodzie i na południu Polski będzie pogodniej i bez deszczu. W pozostałych regionach przewidywane są lokalne burze z gradem. Na termometrach przeważnie od 30 do 33 stopni. Chłodniej będzie na północy i Podhalu, gdzie termometry pokażą maksymalnie 28, a najniższa temperatura nad morzem do 22.
4: Kultowe kawałki, kultowe historie zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: wejście to obudzić się. Mam nadzieję, że Państwo już obudzeni po porannym 6 na 9, bo u mnie już takiej energii i takich żartów nie będzie. Niestety, w kultowych historiach same smutne historie. Do 12.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nie no, żartuję, może coś śmiesznego się trafi, ale już na pewno nie będzie tak radośnie jak do 9. Jaro Sypierajewicz mówi dzień dobry.

0: Długość dźwięku samotności. Najsłynniejsza polska piosenka, jak Państwo widzieli na ostatnich Fryderykach ostatnich lat. Mysłowic w SC Rock. A teraz będzie jedna z największych, najważniejszych piosenek lat 80. i być może jedna z także z najważniejszych rockowych piosenek w historii świata.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: I gdy tak sobie przez lata słuchałem różnego rodzaju topów wszechczasów pewnej stacji radiowej z trójką w nazwie, no to odkrywałem, że kochają Państwo ten numer do teraz. Nie pamiętam, czy była to piosenka, która znalazła się kiedykolwiek na pierwszym miejscu takich podsumowań, ale na pewno zawsze była w absolutnym czubie. I ciekawa historia jest taka, że w tym samym radiu przed laty ta piosenka nigdy na pierwszym miejscu normalnej listy przebojów się nie znalazła. Najwyżej chyba była w styczniu roku 86 na miejscu 14. W ogóle w Wielkiej Brytanii, gdzie powstała, też nie cieszyła się jakoś szczególnie wielką popularnością. No była. Raz była na miejscu 4 i wydarzyło się to dokładnie 41 lat temu. No ale pierwszego miejsca nie zdobyć w Wielkiej Brytanii. Mark Knopfler chyba na to ze Stingiem nie zasłużyli. Piosenka Money for Nothing na przykład pierwsze miejsce zdobyła, ale w Ameryce. A w Wielkiej Brytanii, tak jak mówiłem, ledwie 4. 41 lat temu.

0: Wiem, że to może nie zabrzmieć dobrze, ale muzykę zespołu Pink Floyd poznawałem dopiero w latach 90. I to w drugiej dekadzie się nią zająłem. Najpierw na początku dekady zajmowałem się rzeczami bieżącymi. Tyle wtedy nowych płyt wychodziło, tyle wtedy nowych zespołów się pojawiało na rynku, że człowiek nawet młody, nie mający żadnych obowiązków, nie miał po prostu czasu na wszystko. Ale na Pink Floyd w końcu parę minut, parę godzin, nawet kilkanaście znalazłem. No i się od razu zakochałem. High Hopes tego właśnie zespołu na antenie Eski Rock. A z tych spraw bieżących w latach 90. Na przykład na tapet było wzięte to, co za moment się pojawi. Unbelievable. EMF.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: Mój ojciec tak stary, że był na Syberii.
3: Poczekaj, a skąd go wywieźli?
2: Z Wołynia. Więc możecie uratować. Jezus Maria, ale to się będzie ten. No. W sensie Rosjanie uratowali życie. No jak jest, jakoś te traumy próbuję ja rozładować.
3: Ale teraz widzę, jak się przygotowałeś do tej rozmowy, właśnie się śmiałem słuchając jednego z podcastów swoim udziałem, gdzie ty w którymś momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując...
2: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
3: Ale
2: no nie, nie, tak nie jest.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
5: Eska Rock. Radar.
6: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. Muzycy Green Day idą na całość. Amerykański zespół właśnie poszedł w ślady Metallica i odpalił całodobową telewizję internetową w serwisie YouTube. Fani będą mogli obejrzeć m.in. unikatowe materiały archiwalne, kulisy tras koncertowych czy autorski program perkusisty grupy. O szczegółach tej telewizji i gdzie ją znaleźć przeczytacie na skrock.pl w zakładce Radar.
1: Skrock Radar.
7: You're listening to Serge Tankian.
8: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

Unbelievable, zespół EMF. Piękna to była historia, choć bardzo krótka w latach 90., gdy osiągali naprawdę spore sukcesy swoimi piosenkami i płytami. To z albumu Super Deep w SC Rock. A teraz będziemy szukać kogoś do zespołu. No wiem, niełatwo znaleźć. Poszukiwania przez ogłoszenia w prasie kiedyś przed laty, a obecnie w internecie nie zawsze przynoszą zamierzone efekty. Problemem jest zwykle różnica charakterów, niedogadanie. Innym powodem jest natomiast odmienne podejście do granej muzyki, które na szczególnie późniejszym etapie zespołu także daje się często we znaki. Czasami można również rozejrzeć się po rodzinie i poszukać muzycznych talentów w najbliższym gronie. No i wielu artystów postanowiło zastosować tę zasadę, zakładając zespół razem z rodzeństwem lub kuzynostwem. No to zajrzyjmy sobie na taką listę zespołów rodzinnych. Jest taki na przykład z kraju kangurów i aborygenów, który w roku 77, a więc rok będzie okrągła rocznica, założyło trzech braci: Tim, Andrew oraz najmłodszy John Faris. Ten zespół funkcjonował początkowo pod nazwą właśnie The Faris Brothers, co raczej nikogo nie powinno dziwić, a dopiero potem w roku 79 ostatecznie zmieniono nazwę na In Excess. Ten John Faris, ten najmłodszy z tej trójki, ma dzisiaj urodziny. To są urodziny 65. Mystify, In Excess.

0: Golden Brown, zespołu The Stranglers. No to było trochę muzycznych pierdół, teraz będą poważne tematy w raporcie o 10. Pan Michał Poklękowski zaprasza, a potem hej, a ty?
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się sobie w rym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, C i do Wizy.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
8: W Gąskach w gminie Mielno utonął rano 67-letni mężczyzna. Ponad 50 tysięcy mieszkańców bez ciepłej wody to w Bełchatowie, gdzie od rana ruszył duży remont sieci ciepłowniczej.
9: SK Rock. Raport.
8: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Nie żyje mężczyzna, który rano utonął w Gąskach w gminie Mielno. Dziś po godzinie 5 nad ranem 67-latek wszedł do morza. W pewnym momencie zniknął pod wodą. Towarzysząca mu kobieta natychmiast ruszyła na pomoc, rozpoczęła reanimację i wezwała służby. Relacjonuje Izabela Serebska z koszalińskiej policji.
10: Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego ratownicy kontynuowali czynności resuscytacyjne. Niestety, mimo podjętych przez świadków i ratowników walki o życie, nie udało się przywrócić funkcji życiowej 67-letniego mężczyzny. Na miejscu policjanci wykonywali czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przebiegu tego tragicznego zdarzenia.
8: Po wykonaniu czynności przez policjantów prokurator odstąpił od dalszych działań procesowych.
11: To jest raport.
8: Ponad 50 tysięcy mieszkańców bez ciepłej wody to w Bełchatowie, gdzie od rana ruszył duży remont sieci ciepłowniczej.
12: Prace są prowadzone w co najmniej tam 6-7 miejscach od dnia dzisiejszego. Dzisiaj wyłączyliśmy tę część najistotniejszą, czyli usunięcie wycieku przy pompowni, przy zasuwie, bardzo istotne. I w związku z tym, dzisiaj i jutro na pewno nie będzie tej ciepłej wody na terenie całego miasta.
8: Mówi nam Łukasz Rutka, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bełchatowie. W najgorszym przypadku przerwa w dostawie ciepłej wody potrwa do czwartku.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Mógł skorzystać z symulatora jazdy dla maszynistów, zobaczyć zaplecze serwisowe Pendolino i halę napraw wagonów. Dominik Hołuj, który w lutym uległ poważnemu wypadkowi kolejowemu, odwiedził bazę PKP Intercity na Olszynce Grochowskiej w Warszawie. Wizyta odbyła się w ramach stypendium i programu mentoringowego. Mówi Justyna Gawron z PKP.
13: To wsparcie, które pomoże Dominikowi rozwijać jego pasję i realizować plany edukacyjne. Dominik od lat z zaangażowaniem interesuje się koleją i to właśnie z nią chce związać swoją zawodową przyszłość. Spotkanie i stypendium to nie jedyne wsparcie, jakie oferuje grupa PKP. Fundacja grupy zamierza go wspierać w rehabilitacji i realizacji ambicji zawodowych.
8: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku Dominika. Zarzut usłyszał już kierownik pociągu. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
1: SK Rock
14: biznes.
8: Nie ma prognoz, by wystąpiły przerwy w dostawach prądu czy ograniczenie dostaw ze względu na niski stan Wisły, poinformował minister energii Miłosz Motyka. W niedzielę IMGW podał, że na stacji Warszawa Bulwary na Wiśle zanotowano alarmująco niski stan wody, 103 cm. W drugiej połowie ubiegłego roku w państwach unijnych zrealizowano ponad 41 miliardów transakcji zbliżeniowych kartami. To prawie 12% więcej rok do roku, poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. Dodał, że płatności zbliżeniowe odpowiadają za 88% rozliczeń kartą w fizycznych punktach sprzedaży. UOKiK nałożył ponad 400 tysięcy złotych kar na 4 osoby za propagowanie dwóch systemów promocyjnych typu piramida, poinformował dziś rano urząd. I jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara amerykańskiego płacimy 3,72 zł, za euro 4,30 zł, za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,60 zł i funt brytyjski jest wyceniany dziś rano na 5 zł.
15: Pogoda.
8: Do Polski znów nadciąga fala gorącego powietrza, która wdziera się od zachodu. W poniedziałek na wschodzie i na południu Polski będzie pogodniej bez deszczu. W pozostałych regionach przewidywane są lokalne burze z gradem. Na termometrach przeważnie od 30 do 33 stopni. Najchłodniej będzie na północy i na Podhalu, gdzie termometry pokażą maksymalnie 28, a najniższa temperatura nad morzem to 22.
15: Kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: Tom Scholz, który zakładał zespół i który był twórcą głównych przebojów zespołu Boston, w tym tego największego, czyli More Than a Feeling, to dowód na to, że czasem warto porzucić wygodne, przyjemne, dobrze dochodowe życie, zawód, który być może daje przyszłość finansową, ale nie daje satysfakcji takiej, wiecie, wewnętrznej, psychicznej. Rzucić to wszystko w kąt, no i zająć się pasją i jemu się udało. No i potem zespół Boston przynosił mu w sumie jedno i drugie, bo poza radością grania także potem przyszły te pieniądze. Więc życzę Państwu powodzenia i odwagi. Street of Dream teraz, Dreams, zespół U2, zespół, który w weekend świętował, pewnie Dietz organizował jakąś herbatkę albo kawkę dla kumpli zespołu, bo miał 65. urodziny.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: kiedy bowiem sobie dość zespół na Westy Rock. A teraz pojawi się piosenka, która opowiada o czymś, czego latem specjalnie za wiele na ulicach polskich miast nie ma. To będzie piosenka, która ma w tytule Ruch uliczny, a dokładniej taki ruch, który nazywa się po prostu korkami.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Pan Jimi Hendrix, człowiek, którego nie ma już na tym świecie niestety, a który gdyby żył, byłby na bardzo wysokim miejscu na mojej liście takich rzeczy, takich artystów, których chciałbym zobaczyć przede wszystkim w pierwszej kolejności. Wielki mistrz gitary, człowiek, który grał na Fenderze. I dzisiaj, gdyby żył, mógłby ten człowiek nadal sięgać po gitarę człowieka, który z Corelli, gdyby on żył, czyli Leo Fender, miałby urodziny. Rocznik 1909. No mógłby jeszcze w sobie pociągnąć, bo to byłyby urodziny 117. O, dobrze policzyłem. Z tą matematyką niby nie było źle w liceum, ale teraz po latach ciut gorzej.

0: z legendarnego akustycznego występu grunge'owej grupy Nirvana dla MTV w Nowym Jorku. I piosenka, która dla wielu współczesnych jest najbardziej rozpoznawalną wersją tej piosenki w oryginale napisanej przez Davida Bowiego i wydanie po raz pierwszy w listopadzie roku 1970 jako utwór tytułowy jego chyba trzeciego, z tego co pamiętam, albumu studyjnego. Ech, piękne wspomnienie sprzed lat. Do nich jeszcze dzisiaj wrócimy, bo tych wspomnień ja tu Państwu zawsze serwuję codziennie od 9 do 12 i mam nadzieję dużo takich przyjemnych. Teraz przed nami Bryan Adams, a potem pojawi się wspomnienie z pewnego koncertu sprzed dokładnie 30 lat.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy.

jest w Łodzi taki wielki darmowy festiwal, którego organizatorzy wspominają, że w przyszłorocznej, na przyszłorocznej edycji pojawi się artysta solowy, rockowy, bardzo znany, którego bardzo lubią oglądać fani w Polsce i mieli okazję, ale to będzie pierwszy występ tego człowieka, który będzie za tak zwaną darmożkę. I mówi się, że to jest ten właśnie facet, który dla Państwa teraz śpiewał, Bryan Adams. Ciekawe, czy te ploty się potwierdzą. Wczoraj w audycji Kultowe Historie, niedzielne Kultowe Historie, wspominam ostatni występ Freddiego Mercury'ego na żywo, który miał miejsce 9 sierpnia roku 86 w Nebworth. To był koniec trasy promującej album A Kind of Magic, no i przy okazji ostatni koncert w życiu Freddiego. Tak się składa, że prawie dokładnie 10 lat później w tym miejscu, w tym samym miejscu swój koncert, pierwszy z dwóch, zagrali Oasis. I dziś 30. rocznica tego wydarzenia. Wydarzenie, które przeszło do historii dlatego, że po pierwsze zespół zagrał dla 125 tysięcy osób każdego wieczoru, a po drugie ktoś policzył tych chętnych, którzy starali się o bilety na to wydarzenie, że w sumie o bilet ubiegał się co 20 Brytyjczyk. I to było jedno z najważniejszych wydarzeń, koncertów ery tak zwanego Britpopu. Stop crying your heart out. Oasis.

0: o tym, że gdy człowiek ma giberę, może rozwiązywać pewne problemy sam, tak zwany samosąd, w piosence Erika Claptona, czy też raczej Boba Marleya, a potem w wersji Erika Claptona, I Shot the Sheriff. Nie polecamy przy okazji. Nie, zdecydowanie nie. 11 i raport przed nami.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Czemu oni tych meleksów tam nie wypuszczają? Ja nie rozumiem tej sytuacji, przecież to tak miało być.
3: A widziałeś meleksa poganianego batem?
2: No ale można sobie, mogą sobie wtedy poganiać.
4: Słuchaj, to jest odwieczna góralska tradycja, która trwa już 50 lat.
2: No to bym tu mieli, wio meleks, wio!
4: Państwo trochę o tym dobrym podróżowaniu.
5: Dużo jeżdżę autem, naprawdę mamy przepiękne mopy, jest czyściutko, pachnąco, za darmo.
2: Bo będziecie się śmiać z mopów teraz,
3: no słuchaj,
2: tak?
3: Mamy mopy i dzięki temu jest czyściutko i pachnąco, wszystko gra.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Reklama. Ponad 450 dronów wystrzeliło minionej nocy ukraińskie wojsko w stronę rosyjskich miast. Ponad 70 sportowców z Polski powalczyło medale na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy, które dziś ruszają na stadionie w Birmingham.
8: SK Rock. Raport.
6: 11 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Strażacy walczą z dużym pożarem w pobliżu domu jednorodzinnego w Piastowie pod Warszawą. Od tego zaczynamy raport. Ogień objął przydomowe budynki gospodarcze. Sytuacja, jak mówią strażacy, nie została jeszcze opanowana. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Łyston. Mateuszu, co teraz dzieje się na miejscu?
9: Strażacy cały czas usiłują zlokalizować źródło tego pożaru.
10: Na miejscu działa 11 zastępów, czyli około 40 strażaków. Prowadzimy działania na tę chwilę z zewnątrz. Pożar nie został ugaszony.
9: Powiedział mi przed chwilą młodszy kapitan Michał Składanowski z Pruszkowskiej Straży. Kłęby gęstego dymu, jak relacjonują świadkowie, widać było z kilku kilometrów. Nie ma na razie informacji, by ktokolwiek w tym pożarze został poszkodowany. Z pobliskich budynków jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowały się 3 osoby.
8: To jest raport.
6: Rosja pod zmasowanym ukraińskim atakiem ponad 450 dronów wystrzeliło, a w nocy ukraińskie wojsko w stronę rosyjskich miast. Zaatakowane zostały obiekty przemysłowe, między innymi rosyjskie media informują o trafionej rafinerii w Tatarstanie. Lokalna władza mówi o kilku 12 ofiarach i rannych. Także eksplozje było słychać m.in. w Moskwie i Białgorodzie przy granicy z Ukrainą. Lekarze AI radzą w internecie i robią wielką szkodę Polkom i Polakom. Doktorzy wygenerowani przez sztuczną inteligencję zasypują dosłownie platformy społecznościowe, przede wszystkim Facebooka. I on z tym nic nie robi. Materiały często na przykład zniechęcają do badań lekarskich i proponują alternatywne, nieskuteczne działania. Czy takich porad należy słuchać i czy dobre rady sztucznej inteligencji mogą zastąpić prawdziwego lekarza z krwi i kości, człowieka? Więcej o tym nasza reporterka Małgorzata Zawada.
11: Fałszywe profile to wysyp wygenerowanych przez AI awatarów fikcyjnych lekarzy. Choć duża część materiałów jest skierowana do starszych odbiorców, w rzeczywistości może nabrać się każdy.
12: Narzędzia są tak naprawdę z miesiąca na miesiąc coraz lepsze, coraz dokładniejsze. Coraz ciężej jest rozpoznać różnego rodzaju wygenerowane materiały.
11: Mówi Karol Bojke z CERT Polska. Przedstawiane informacje są sprzeczne z zaleceniami medycznymi i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Za popularnością takich treści stoją też pieniądze. Ich twórcy mogą na nich sporo zarobić.
12: Takie treści niestety się niosą, są podchwytywane przez algorytmy, no i tego rodzaju wideo są oczywiście monetyzowane.
11: Regulacje już są, ale nie zawsze nadążają za tempem rozwoju AI. Takie treści warto traktować z dystansem i zawsze je weryfikować.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Ponad 70 sportowców z Polski powalczyło o medale na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy, które dziś ruszają na stadionie w Birmingham. Dziś na przykład eliminacje czekają reprezentantów w rzucie młotem, m.in. Anitę Wodarczyk, Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka. Z kolei wieczorem finał mixta 4x400 metrów, w którym po cichu liczymy na medal.
13: A mamy raczej mocną ekipę, więc jestem dobrej myśli.
6: Zapowiada Maksymilian Szwed, który wystąpi w sztafecie. O medal powalczy też Ewa Swoboda. Finał kobiet na 100 metrów chwilę przed 23 zamknie pierwszy dzień mistrzostw.
1: Pogoda.
6: Dziś na wschodzie i na południu Polski pogodnie i bez deszczu. W pozostałych regionach przewidywane są lokalne burze z gradem. Na termometrach przeważnie od 30 do 33 stopni. Chłodniej będzie na północy i na Podhalu, gdzie termometry pokażą maksymalnie 28, a najniższa temperatura nad morzem do 22.
1: Eska Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: To było wtedy nowość, takie nową absolutne, bo teledysk w reżyserii Tona Kea, Tony'ego Kea, rezygnował z pokazywania zespołu, zamiast tego wyświetlał zdjęcia, imiona i nazwiska prawdziwych zaginionych dzieci oraz uciekinierów z domu. Takie rzeczy działy się w latach 90. Artyści wtedy po prostu chcieli przekazać coś bardziej poza swoim wizerunkiem. Takie mam dyskretne wrażenie. 13 minutek po 11. Muzyka z lat 90. za nami, a teraz muzyka z roku 2026.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

prawie The Police. Tak o nich mówiono po wydaniu tego singla Your Love, The Outfield, SC Rock. Myślę, że jutro wieczorem w audycji autorskiej, to był dobry rok, wrócimy sobie do lat 80. i do początków zespołu Red Hot Chili Peppers, bo dziś mają rocznicę. 42 lata temu wydawali swój debiutancki album. Myślę, że będzie do tego znakomita okazja, by wieczorem po 21 odświeżyć sobie te pierwsze dźwięki, które wydawali ci, którzy są na tym rynku naprawdę od tych 40 lat i cały czas dają radę. Ten pierwszy szczególny moment w ich karierze, kiedy wypłynęli na wielkie wody, to był oczywiście album Mother's Milk, potem była ta płyta. Czyli Blood Sugar Sex Magic. I ona też jest stara, bo ma już 35 lat. Give it away.

0: SC Rock. A za moment Myslowic.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama. SK Rock
4: Radar. Łukasz Szaciłowski, zapraszam. Powrót formacji Rush na scenę po dekadzie przerwy wywołał ogromne emocje na całym świecie. Bilety na kolejne koncerty tej legendarnej grupy wyprzedają się w mgnieniu oka. Teraz muzycy przygotowali dla fanów kolejną świetną wiadomość. Występy w ich rodzinnym Toronto zostaną profesjonalnie zarejestrowane, a potem zostaną złożone w film dokumentujący trasę 50-something. O szczegółach tego projektu przeczytacie na skrock.pl w zakładce Radar.
1: SK Rock Radar.
5: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
6: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
7: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie SK Rock.

to Mysłowic i ich nienawiść. A teraz wspomnimy Arona Kamina, człowieka, który ma dzisiaj urodziny, amerykańskiego gitarzystę, współzałożyciela i głównego kompozytora kapeli o nazwie The Calling. Zresztą oni teraz też się pojawią i pojawi się piosenka, która została przez Arona napisana. Największy hit zespołu i też najbardziej znana piosenka, która wyszła spod paluszków pana Kamina. Ma dziś urodziny, 49. Człowiek, który nie tylko działał w The Calling, bo na przykład robił też rzeczy filmowe, jak na przykład główny utwór zamykający film Daredevil Marvela. Ale pisał piosenki także dla artystów innych niż The Calling. Ma wśród nich na przykład hity zespołu Backstreet Boys. Ale tak akurat państwu tutaj Westy Rock nie zagram. Wherever you will go. Wszystkiego najlepszego, Aaron.

0: niedawny gość w Polsce, Lenny Kravitz i Stillness of Heart w Este Rock. Czas powiedzieć do usłyszenia i zamknąć poniedziałkowe kultowe historie. Jaro Sobierajewicz, trzymajcie się. Do jutra.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
4: 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu w Łomży. Dziś przesłuchanie matki. Jest decyzja sądu. Ukraiński patostreamer nadal nie wjedzie do strefy Schengen. Rekord w tunelu na Zakopiance. Wczoraj przejechało nim prawie 55 tysięcy aut.
5: SK Rock. Raport.
4: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prawdopodobnie jeszcze dziś zarzuty usłyszy 27-letnia kobieta, której dziecko wypadło z balkonu. Do dramatycznego zdarzenia doszło wczoraj w Łomży. 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5. piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji przechodniów i sąsiadów nie doszło do tragedii. Szczegóły zna Marta Szabłowska.
6: Wiadomo, że 27-latka miała 0,7 promila alkoholu w organizmie. Spała w mieszkaniu, gdy rozegrał się dramat. Dziś odpowie na pytania śledczych. Najpewniej usłyszy zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkie uszczerbku na zdrowiu. Dziewczynka nadal znajduje się pod opieką lekarzy. Przez około godzinę przebywała sama na balkonie. Później wspięła się na balustradę, przeszła na sąsiedni skrajny balkon i spadła. W ostatniej chwili z pomocą zdążyli sąsiedzi. Spadła na koc, ale siła uderzenia była na tyle duża, że odbiła się od niego i spadła na ziemię.
4: Ukraiński patostreamer o pseudonimie Crowley nadal nie wjedzie do strefy Schengen. Naczelny Sąd Administracyjny właśnie oddalił jego skargę kasacyjną w tej sprawie. Mężczyzna już 2 lata temu został wydalony z Polski. Decyzję o jego deportacji podjęli szefowie ABW i MSWiA. Crowley znany jest głównie z filmików, na których przebrany w strój gnoma wdziera się do miejsc, gdzie mogą przebywać wyłącznie pracownicy sklepów, na przykład w galeriach handlowych. W jednym ze swoich streamów obrażał Polaków i powiedział, że wolałby mieszkać w Moskwie.
7: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce. Walczył Władysław O. z Polską, z polskim prawem. Odwoływał się na początek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Obie instancje podtrzymały decyzję pana ministra. Ten mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
4: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. A to nie jedyna taka historia. W maju tego roku ukraiński influencer Andrii G. wjechał sportowym samochodem na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, docierając w okolice Morskiego Oka. Zdjęcia i film opublikował następnie w mediach społecznościowych. Na wniosek policji został deportowany i otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do Polski oraz pozostałych państw obszaru Schengen.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Teraz chorobowe kontra zdrowotne. Wiele osób wciąż błędnie uważa, że ubezpieczenie chorobowe to to samo, co ubezpieczenie zdrowotne. Ta niewiedza niesie za sobą poważne ryzyko finansowe. W razie nagłej choroby możemy zostać bez prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego, wyjaśnia Beata Kopczyńska, rzecznik Śląskiego Oddziału ZUS.
8: Ubezpieczenie zdrowotne pozwala na bezpłatne leczenie, natomiast ubezpieczenie chorobowe zapewnia pieniądze na czas powrotu do zdrowia, czyli wtedy, gdy jesteśmy na zasiłku chorobowym, macierzyńskim czy opiekuńczym.
4: Ubezpieczenie chorobowe jest zawsze obowiązkowe przy etacie, natomiast osoby pracujące na umowie zlecenie bądź prowadzące własną działalność gospodarczą do takiego ubezpieczenia mogą przystąpić dobrowolnie. Tymczasem ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla każdego, kto wykonuje umowę o pracę, umowę zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, jest emerytem albo osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy.
9: SK Rock Business.
4: Rekord w tunelu na Zakopiance. Wczoraj przejechało nim prawie 55 tysięcy aut, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Poprzedni rekord, ustanowiony rok temu, został pobity o blisko 1700 pojazdów. Sprzedaż mieszkań na 7 największych rynkach wzrosła o 36% w lipcu, a ceny pozostały stabilne, wynika z barometru cen mieszkań. Klienci kupili blisko 4400 lokali. Badanie przeprowadzono na rynkach Warszawy, Wrocławia, Trójmiasta, Krakowa, Poznania, Łodzi oraz Katowic. Średnia cena metra kwadratowego w tych miastach wyniosła 16 117 zł. I jeszcze konkurs Najlepsza przestrzeń publiczna województwa śląskiego. Mieszkańcy mogą głosować do końca sierpnia, a do wyboru jest 30 realizacji. Celem konkursu jest przede wszystkim promocja rozwoju i jakościowych zmian przestrzeni publicznych w regionie. Ma on kształtować wizerunek województwa śląskiego jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku.
9: Pogoda.
4: Dziś na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu oraz burze, także z gradem. Najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem na obszarze od Kaszub i Warmii po centrum kraju. Temperatura od 30 do 33 stopni, nieco chłodniej w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich, tam od 26 do 29 stopni, a ciśnienie 1000 hektopaskali.

0: Hey Jude i The Beatles w Easter Rock, wcześniej jeszcze Linkin Park i Faint i od tej właśnie pary rozpoczynamy nasze poniedziałkowe spotkanie w Easter Rock. Jest 13 minut po 12, 10 sierpnia w kalendarzu. Dzień dobry, Michał Cieślik, no i zapraszam na wspólne popołudnie do Eski Rock. No w każdym razie pierwsze 3 godziny tego popołudnia spędzimy razem, bo będziemy razem tutaj do 15.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Przy okazji przypomnę, że skoro dzisiaj poniedziałek, to my dziś będziemy mieć spotkanie numer 2. To już wieczorem po godzinie 21 podrzucę Państwu moją kolejną playlistę, więc polecam się jej wieczorową porą. Teraz w to wczesne popołudnie do posłuchania nowy utwór Billiego Morrisona i Dextera Hollanda. Never Gonna Change. To przed nami.

To był Green Day w Esterogi Basket Case w poniedziałkowe popołudnie. Jak wrażenia po pierwszej odsłonie tegorocznej rokowizny? Tak, byliśmy w Gdańsku, relacje wciąż dostępne w naszych social mediach. Polecamy serdecznie. A jak wrażenia po tegorocznej edycji OFF festiwalu? A męskie granie w Krakowie, jak się podobało? Oj, działo się dużo festiwalowo w ten weekend w naszym kraju. Było z czego wybierać. Proszę dać znać. Jak wrażenia? Właśnie. A tak a propos męskiego grania, ja będę miał dla Państwa dzisiaj zaproszenia na męskie granie w Warszawie. To już ostatni przystanek tegorocznej transy w 2026 roku i to jest propozycja nie na ten najbliższy, a na kolejny weekend. No i zaproszenia na męskie granie w Warszawie do zdobycia przed godziną 15. Także proszę być blisko radia, proszę o czujność. Powiem, co trzeba będzie zrobić i w którym momencie, żeby dać sobie szansę na takie właśnie przyjemności przed godziną 15. A teraz zagram Państwu In Excess, Suicide Blonde przed nami.

0: Love Rock and Roll. To była Joan Jett w Ester Rock. No i mogę obiecać Państwu, że co najmniej jeden taki kawałek jeszcze przed godziną 13 się pojawi, z którym będzie można razem pośpiewać. Że jesteśmy mistrzami, w sensie We Are The Champions, Queen. Na pewno jeszcze znajdzie się chwila, żeby zagrać ten kultowy utwór na antenie Eski Rock przed godziną 13.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
8: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
9: This is Anthony Kiedis of
10: the Red Hot Chili Peppers.
9: And Flea, inviting you to keep it tuned.
11: Right here!

Good Charlotte i Rejects w ST Rock. 10 sierpnia w kalendarzu mogłoby się wydawać, że jesteśmy w środku tak zwanego sezonu ogórkowego, wydawniczo, jeżeli chodzi o premiery płytowe także, ale okazuje się, że niekoniecznie tak musi być, bo w sierpniu, w ubiegłych latach też pojawiało się sporo wartościowych płyt, które zostawały z nami na długie lata. Potem jedną z nich jest na przykład album, po który w tym momencie sięgamy. To był sierpień 1988 roku i płytowy debiut Danziga. Mother przed nami i Danzig w ST Rock.

0: Kocham Cię, a miłością swoją, to był kult Westerok, który zamyka tę pierwszą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Za chwilę będzie 13, za chwilę najnowszy raport, a tuż potem zagram Państwu Red Hot Chili Peppers. Od kawałka By The Way rozpoczniemy tę kolejną odsłonę poniedziałkowego popołudnia. Tak swoją drogą, dzisiaj mijają 42 lata od płytowego debiutu Red Hot Chili Peppers, ale o tym to my sobie powiemy więcej wieczorem przy okazji naszego wieczornego spotkania, także już teraz zapraszam po 21:00. A Red Hot tuż po 13:00 Westerok.
1: Autopromocja. Melina Westerok.
2: Ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Jezu, żebym nie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.

0: Krajowa 9 zablokowana w Jasienicy osobówka zderzyła się z ciężarówką. Nie działały strona, aplikacja oraz system PUE. W raporcie atak hakerski na ZUS. Do czwartku Bełchatów bez ciepłej wody. Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami.
1: SK Rock. Raport.
0: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na Krajowej 9 pod Sandomierzem. Po zdarzeniu osobówki i ciężarówki w miejscowości Jasienica trasa jest całkowicie zablokowana.
2: W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierujący samochodem osobowym marki Toyota. Natomiast kierujący ciężarówką z obrażeniami został przetransportowany do szpitala.
0: Powiedziała nam Iwona Paluch z sandomierskiej policji. Na miejscu pracują mundurowi, którzy pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać okoliczności tragedii. Utrudnienia na Krajowej 9 mogą potrwać do godziny 15.
1: To jest raport.
0: Hakerzy uderzyli w ZUS. Przez 3 godziny po cyberataku nie działała strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przeciążono zasoby sieciowe, takie jak serwery, routery czy łącze internetowe poprzez wysyłanie do ogromnych ilości danych, tłumaczy rzecznik ZUS Karol Poznański.
3: Klienci mogli mieć problem z dostępem do PUE ZUS albo do serwisu ezUS. Od czasu do czasu wszystkie serwisy padają ofiarą tego typu ataków. Jest to dosyć standardowe działanie ze strony różnego rodzaju organizacji, więc oczywiście my również standardowe procedury, żeby się przed tym bronić.
0: Informatykom udało się już przywrócić funkcjonalność strony. Mieszkańcy Bełchatowa bez ciepłej wody. Od dziś w całym mieście trwa remont sieci ciepłowniczej.
4: No jest problem. No bo wiadomo, się gotuje, pierze, tak? Użytkuje się po prostu ciepły. Kąpie się człowiek.
5: Teraz trzeba będzie w zimnej.
4: Trzeba sobie jakoś radzić.
6: Do stawika przyjdziemy się kąpać.
5: Z kaczkami.
6: Z kaczkami, no.
5: Miejsca wystarczy dla każdego.
6: No, normalne.
5: Zimna kąpiel to też nie problem.
6: Nie. Latem w taką pogodę to zimna woda może być.
5: Na ochłodę?
6: Tak jest.
0: Rozmawiał Rafał Różycki. Jak informują służby, remont sieci ciepłowniczej potrwa do czwartku, ale jest szansa, że ciepła woda w kranach pojawi się wcześniej.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Kaucja za opakowanie będzie wracać prosto na konto. Wkrótce w Polsce zaczną działać nowe recyklomaty. Wstępnie 500 takich urządzeń ma stanąć na Mazowszu, by docelowo pojawić się w całym kraju. Automaty mają zacząć funkcjonować już w przyszłym roku.
7: Jest to przyszłość systemu kaucyjnego. Coraz więcej gmin, różnych miejscowości, spółdzielni mieszkaniowych zwraca się do nas, żeby z nami współpracować w zakresie postawienia takich właśnie recyklomatów. To jest przyszłość ze względu na to, że Polacy lubią wygodę, więc jeśli one będą stały na przystankach, w punktach przesiadkowych, w metrze, na pewno będzie to wygodne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników.
0: Mówiła Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego.
8: Pogoda.
0: Bez opadów tylko na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu oraz burze, także z gradem. Najsilniejsze burze prognozowane są dziś późnym popołudniem lub wieczorem na obszarze od Kaszub i Warmii po centrum kraju. Temperatura od 30 stopni do 33 nieco chłodniej w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich, tam od 26 do 29 stopni.

0: Hold the Line i zespół Toto w ST Rock. No więcej takich znakomitych, kultowych numerów w tej godzinie. Wśród wykonawców m.in. Led Zeppelin pojawią się też panowie z R.E.M. A ja zapraszam Państwa na drugą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Dzień dobry, Michał Cieślik, 11 minut po 13.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: 10 sierpnia w kalendarzu, z tego co kalendarium podpowiada, dzisiaj mamy Światowy Dzień Lwa. No to można powiedzieć, że to będzie taka lwica parkietu, ponieważ ten utwór zatytułowany jest Party Doll. To jest solowy utwór Grzegorza Kupczyka, znanego z zespołu Turbo, zapowiadający nową płytę artysty Aperitif. W październiku taka płyta się ukaże. Grzegorz Kupczyk, Party Doll.

Man on the Moon. I zespół R.E.M. w ESC Rock w poniedziałkowe popołudnie. No tak, ostatni raz zagrali w 2018 roku na Openerze. Wcześniej jeszcze dwukrotnie pojawili się w Polsce. No i teraz, jak dobrze liczę, po raz czwarty. I to już w ten czwartek, to w ramach Bittersweet Festival. Poznań od jakiegoś czasu jest gospodarzem tej właśnie imprezy, na której takie oto dźwięki będą królować, jak te, które za chwilę pojawią się w ESC Rock. Nie wiem, w jakim dziś państwo nastroju, bo to poniedziałek, to różnie może być, wiadomo, ale teraz taki numer, który za każdym razem działa i to jest taki zastrzyk dobrego nastawienia do rzeczywistości. Tak bym to określił. No, no nic, no, spróbujmy, może się uda. Feel Good In. Gorillaz przed nami. Ani już w ten czwartek w Poznaniu na koncercie.

0: To był Lady Punk w Estrogi Zamki na Piasku. Przypomnę, pod koniec lipca odbyła się pierwsza edycja festiwalu zorganizowanego przez Jana Borysewicza. To wydarzyło się w Ćmielowie, w Świętokrzyskim. W ramach tego festiwalu odbył się tak zwany Riff Challenge, czyli pojedynek na riffy. Bardzo dobry pomysł i świetna inicjatywa lidera, jednego z liderów zespołu Lady Punk, umówmy się. No i pewnie już ci, którzy tam się pojawili, czekają, przebierając z nogi na nogę na edycję numer 2 tego właśnie święta gitary, jak już to zostało określone. Lady Punk z Janem Borysewiczem. Zamki na Piasku już za nami w SC Rock. 26 minut do 14 nam pozostaje. To oznacza, że za chwilę radar na naszej antenie, czyli newsy muzyczne, a tuż potem YouTube się pojawi ze swoim wielkim hitem z końca lat 80. Weather Without You.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Naukowcy proponują, żeby do keczupu dodawać ekstrakty z glonów. Mniam. Dobre glony nie są złe.
3: Glon jest pyszny, tylko trzeba wszystko jest, może być dobre, tylko trzeba to dobrze wyprawić.
4: I z glona można wyciągnąć keczup, jak się okazuje, no. A kiedyś, jak długo keczup u mnie powstał w lodówce, to z keczupu wyciągnąłem glon. Z czego Polska może być dumna?
3: No jak to z czego? Właściwie z kogo? Z nas na pewno nikt taki głupot nie gada o poranku jak
5: i
3: my.
5: I z państwa, ze słuchaczy. Już same mądre rzeczy gadają, a jakże.
4: I z Michała.
2: Ja słyszałem, że Wojtek w swoim życiu zmuchał nie tylko balony.
4: Nie, cofam. To z Michałem cofam.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór

To była islandzka grupa Kaleo, która świętuje właśnie dziesięciolecie premiery swojej przełomowej płyty AB, za sprawą której stali się sławni na całym świecie, dzięki czemu po tym świecie mogą podróżować, no i grać koncerty w różnych zakątkach naszego globu. Zespół ma także sporo fanów w Polsce, którym zagra już w przyszłym roku, dokładnie 19 marca na warszawskim Torwarze. Co ciekawe, to będzie koncert w przeddzień urodzin wokalisty Jökula Juliussona, więc trzeba będzie pomyśleć o jakiejś urodzinowej niespodziance dla pana JJ-a. Bloodline i Kaleo już za nami w Westerok. Teraz Strachy na wachę.

0: pastelowe.
1: Słuchacie Eski Rock.

0: Reader's Down i Here Without You, Westerok. Kończymy już kolejną godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Za chwilę będzie 14. Zapraszamy lada moment na najnowszy raport w SC Rock. A już po 14, to o czym wspominałem Państwu na początku naszego spotkania, będę miał prezenty w postaci zaproszeń na ostatnie już koncerty męskiego grania w tym roku. Ten ostatni przystanek tegorocznej transy odbędzie się w Warszawie na lotnisku Bemowo. Weekend 21-22 sierpnia i zaproszenia na męskie granie w Warszawie do zdobycia już po 14. Zapraszam.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama.
4: Afera z pieniędzmi dla Powodzian jest reakcja Koalicji Obywatelskiej. 35-latka zaatakowana nożem. Policja szuka sprawców awantury w Dębicy. Walkę z żywiołem utrudnia wiatr. W raporcie Grecja i pożar w pobliżu Aten.
5: SK Rock. Raport.
4: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. KAO reaguje na aferę z pieniędzmi dla Powodzian. Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński, zapowiedział szef Dolnośląskiej Koalicji Obywatelskiej. To efekt doniesień o nieprawidłowościach udzielanych firmom po powodzi, śledztwa CBA i kontroli ministerstwa. Służby informują, że sprawą zajmuje się od miesięcy. Dziś sprawę szczegółowo opisała Wirtualna Polska. Z doniesień portalu wynika, że odszkodowania przyznano według klucza znajomości z działaczką KAO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze. A szczegóły zna Mateusz Chłystun.
6: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym z przypadków dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
7: Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
6: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuraturę. Mimo że, jak donosi dziś Wirtualna Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi nie było.
4: Teraz Dębica, gdzie trwa poszukiwanie sprawców awantury, do której doszło w weekend. W sobotę wieczorem przy ulicy Cmentarnej 35-latka została zaatakowana nożem. Swoim ciałem próbowała osłonić innego mężczyznę, który został wcześniej pobity.
8: Uzyskała pierwszą pomoc medyczną na miejscu zdarzenia, później została przywieziona do szpitala powiatowego w Dębicy i po opatrzeniu ran, które odniosła w czasie zdarzenia, została zwolniona.
4: Powiedziała nam Magdalena Baran z dębickiej policji. Na ten moment, ze względu na dobro śledztwa, policja nie udziela więcej informacji.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Greccy strażacy znów w akcji. W pobliżu Aten wybuchł nowy pożar. Walkę z żywiołem utrudnia wiatr, który wieje z prędkością ponad 70 km na godzinę. Płomienie pojawiły się rano około 60 km od greckiej stolicy. Na miejsce skierowano ponad 170 strażaków i 40 pojazdów, a akcje z powietrza prowadzą samoloty i śmigłowce. Był ranek, kiedy wiatr zaczął mocno wiać w okolicach miejscowości nieopodal Aten. Utrudnia gaszenie i zmienia kierunek. To tereny, gdzie mieszka wiele osób. Kiedy tylko pojawiło się zagrożenie, na miejsce natychmiast przyjechały służby, obrona cywilna, burmistrz i przedstawiciele władz. Mówił na antenie greckiej telewizji jeden ze strażaków. To już drugi poważny pożar w pobliżu Aten tego lata. Pierwszy wybuchł 10 dni temu na północny zachód od stolicy i zniszczył ponad 11 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
1: SK Rock Biznes.
4: Na wypadek kryzysu powstanie lista dostawców krytycznych towarów i usług. Chodzi o projekt ustawy o krajowych ramach budowania odporności rynku wewnętrznego oraz reagowania na kryzys na rynku wewnętrznym. Został on przygotowany przez Resort Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwami Cyfryzacji i Infrastruktury. Zaćmienie słońca wpłynie na produkcję energii z fotowoltaiki. Polskie sieci elektroenergetyczne uwzględniają to w planach pracy systemu we współpracy z operatorami europejskimi. Łączna moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce to obecnie 27,5 gigawatów. Zaćmienie będzie miało miejsce w środę po godzinie 19, a zatem w czasie, gdy generacja PV jest już stosunkowo niewielka. W drugim kwartale roku odwołano około 30% więcej pociągów niż rok temu. Częściej też się spóźniały. W drugim kwartale wskaźnik punktualności wyniósł 89,3% wobec ponad 93% w analogicznym okresie 2025. Między innymi przez pogodę i awarię taboru podał dziś Urząd Transportu Kolejowego.
1: Pogoda.
4: Znów niemal cała Polska w alertach. Burza z gradem, ale i upały sięgające 33 stopni Celsjusza. Przed takimi zjawiskami przestrzega dziś IMGW. Synoptycy dla wielu regionów wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w tej sprawie. Najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem i wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum Podolny Śląski i Opolszczyznę. Jeśli chodzi o temperaturę, prawie w całym kraju termometry pokażą dziś od 30 do 33 stopni. Wyjątkiem będzie wybrzeże. Tam 24 kreski.

0: To był Queen w Esterogi Bicycle Race, a właśnie, skoro przy tych tematach jesteśmy, w ten weekend zakończyły się dwa wielkie wyścigi kolarskie, ten największy w Polsce, Tour de Pologne, no i do tego jeszcze Tour de France w wydaniu kobiecym. Nasza reprezentantka, Katarzyna Niewiadoma Fini, też osiągnęła sukces w tym wyścigu, wygrała nawet jeden z etapów, także brawa dla tej pani, wielkie gratulacje. A w związku z tym, że pani Katarzyna Niewiadoma Fini jest imienniczką Katarzyny Nosowskiej, która za chwilę się pojawi ze swoim najnowszym singlem, Katarzyna Nosowska także się pojawi na męskim graniu w Warszawie, tak na marginesie, w przyszły weekend, nie ten najbliższy, to ja mam właśnie z panią Katarzyną Kolarką pytanie konkursowe związane, to proszę mi nagrać głosówkę i wysłać ją na naszym Messengerze i poinformować mnie i wszystkich, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, które miejsce w Tour de France Femme, czyli Tour de France w wydaniu kobiecym, zajęła w tym roku Katarzyna Niewiadoma Fini. No to jeżeli ktoś mi odpowie dobrze w głosówce, to będzie miał ode mnie prezent w postaci biletów na męskie granie w Warszawie. No to do dzieła!
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A w tym momencie 12 minut po 14. Ukłonę raz jeszcze Michał Cieślik. Zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania. I teraz będzie pani Katarzyna Nosowska, Sos Chaosu, przed nami w Esterok.

0: Faith No More, Epic w SC Rock w poniedziałkowe popołudnie. No tak, jak wspominałem, Katarzyna Nosowska na męskim graniu w Warszawie się pojawi. Natomiast pani Katarzyna Niewiadoma Fini, nasza kolarka, osiągnęła wielki sukces w kobiecym Tour de France. Wczoraj zakończyła rywalizację w tych zawodach właśnie. No i padło pytanie konkursowe, na którym miejscu? Czy pan Paweł może wie, na którym miejscu pani Katarzyna skończyła ściganie w Tour de France?
1: Kasia Niewiadoma, drugim kołem Tour de France, Niesamowita, wspaniała dziewczyna, która zasłużyła na pierwsze, zajęła drugie, ale też wspaniałe, drugą osobą, niesamowite.
0: Mhm. To by się zgadzało, a pan Paweł to chyba jakieś takie zadatki ma na komentatora kolarstwa. Nie mają państwo takiego wrażenia? No nie wiem, czy na rowerze, ale pan Paweł wybierze się na męskie granie w Warszawie. To w ten kolejny weekend, nie ten najbliższy, 21-22 sierpnia, finał tegorocznej trasy męskiego grania w stolicy. No i do pana Pawła wędrują dwa bilety na te właśnie koncerty, na finał męskiego grania w tym roku właśnie. Także dobrej zabawy życzę. No, a pani Katarzyna Niewiadoma rzeczywiście była druga w Tour de France. Rok temu to było trzecie miejsce. Dwa lata temu zwyciężyła ten wyścig. No, wcześniejsze lata to też podium, czyli naprawdę świetna seria i znakomita kolarka. Także brawa i wielkie gratulacje. No i dobrej zabawy dla pana Pawła także na męskim graniu w Warszawie.

0: takie tematy kolarsko-rowerowe pojawiły się w tej godzinie, to wszystko za sprawą kawałka Bicycle Race zespołu Queen, który zagraliśmy na początku tej godziny. No tak, lato, wakacje to czas sprzyjający niesamowicie uprawianiu tego sportu właśnie. To ciekawe jestem, ile Państwo wykręcili w te wakacje właśnie tego lata, bo widzę, że to dosyć popularny sposób na spędzanie wolnego czasu właśnie w tych dniach. No jeżeli chodzi o mnie, no to powiem szczerze, bez rewelacji, ale za to więcej kroków na liczniku jest zdecydowanie. 25 minut pozostaje do 15, za nami Golden Life, oprócz błękitnego nieba, to skoro przy kolarstwie jesteśmy i sportach rowerowych, dzisiaj idealne warunki na uprawianie tego właśnie sportu, do czego bardzo Państwa zachęcam. Chwila przerwy, po niej wracamy z No Doubt.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre w

0: każde rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

To była Lux Torpeda w Estrock. Tymczasem Lica w ten weekend bawił w Gdańsku, gdzie zagrał koncert, ale nie z Lux Torpedą, tylko z zespołem Acid Drinkers, który pojawił się w swoim oryginalnym składzie podczas tej pierwszej odsłony tegorocznej rokowizny. Relacje z tego koncertu i z całej rokowizny cały czas się polecają w naszych social mediach i ja też Państwu je polecam serdecznie. Lica z Lux Torpedą, Lubię się, właśnie pojawił się w SC Rock. Teraz Skid Row, 18 and Life.

0: Try Not To Love You, Nickelback w SC Rock na koniec godziny i tego pierwszego z dwóch naszych dzisiejszych spotkań, bo przypomnę, w związku z tym, że dzisiaj poniedziałek, to jeszcze po 21 się słyszymy w SC Rock i wtedy też liczę na Państwa obecność. Póki co zmykam dobrej dalszej części tego popołudnia. Państwu życzę, Michał Cieślik, za chwilę Dawid i kolumna Zygmunta.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
3: To jest SK Rock.
4: Wypadła z balkonu na 5 piętrze. Sąsiedzi ruszyli na pomoc 4-latce z Łomży. Karambol i kilkunastokilometrowe korki. Utrudnienia na S-trójce w Zachodniopomorskiem. Dziś zaledwie 102 cm. Alarmująco niski poziom Wisły w Warszawie.
5: SK Rock. Raport.
4: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ruszył na pomoc dziewczynce, która wisiała na barierce balkonu na 5 piętrze. Pan Grzegorz Płoński jest jedną z osób, które uratowały 4-latkę z Łomży. Chwilę przed przyjazdem służb to on wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko.
6: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
4: To były ostatnie sekundy przed wypadnięciem dziecka, relacjonuje pan Grzegorz.
6: Skoczyliśmy tam na dole, taki balkon odstający jest szerszy. We trzech, jeszcze czwartego wołałem, no niestety jakoś nikt nie podszedł. Rozłożyliśmy ten koc, spojrzałem w górę, ona akurat się przesunęła na ten drugi róg, bo to narożne. Tylko zdążyliśmy się przesunąć i ona już w tej chwili spadła. To już ostatnie sekundy były.
4: Dziewczynka w stanie dobrym, znajduje się na obserwacji, jest lekko poobijana, a 27-letnia matka dziecka zapewne usłyszy zarzuty. Podczas tych dramatycznych wydarzeń spała w mieszkaniu, miała 0,7 promila alkoholu we krwi.
5: To jest raport.
4: Karambol i ogromne utrudnienia na S-trójce w Zachodniopomorskiem. 7 samochodów zderzyło się między obwodnicą Golejniowa a węzłem Kliniska w kierunku Szczecina. Korek w tym miejscu ma kilkanaście kilometrów.
7: Na miejscu służby prowadzą czynności, a ruch odbywa się prawym pasem. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze.
4: Mówi Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Uszkodzone w karambolu pojazdy są usuwane, a utrudnienia mogą potrwać do 16. Rekordowo niski stan Wisły w stolicy. W dodatku prognozy nie dają powodów do optymizmu. Na stacji Warszawa Bulwary odnotowano dziś zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
8: Sytuację mogą poprawić przede wszystkim długotrwałe, spokojne opady. Jak mówi Dariusz Witkowski z IMGW, gwałtowne burze nie rozwiązują problemu, bo zamiast zasilać rzeki mogą prowadzić do podtopień.
9: Mówimy o takim zjawisku suchej gąbki, tak ona jest bardzo przesuszona, to na tej wody nie chłonie, tylko po niej woda spływa.
8: Niski poziom wody jest także zagrożeniem dla ekosystemu Wisły, ponieważ płytka woda szybciej się nagrzewa i zawiera mniej tlenu. Złą sytuację widzą gołym okiem nawet spacerowicze nad Wisłą.
10: No widać się, mówi się o tym, zresztą nie tylko tutaj.
11: Na Białęce też jest tak nisko, tam taki tramwaj wodny przepływał na Umianki i w związku z takim niskim poziomem nie ma go teraz.
8: IMGW ostrzega, że susza hydrologiczna może utrzymać się nawet do października.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: To będzie okazja do pokazania siły. W sobotę święto Wojska Polskiego i wielka defilada w Warszawie. W przygotowaniach bierze udział ponad 9 tysięcy żołnierzy, a na samej defiladzie zobaczymy najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii, mówi wiceszef MON Paweł Bejda.
12: Będą oczywiście F-35 i przypomnę, nasz najnowszy nabytek w tej chwili w Polsce są 3 te samoloty. Do końca roku ma być 14 tych samolotów, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16, nasze Jastrzębie, będą Gripeny, będą Rafale.
4: to na ziemi, a co to na niebie, a co na ziemi?
12: Będą oczywiście czołgi, K2, Abramsy, Leopardy, będą nasze kraby, to będą moździerze, raki, to będą nasze pioruny, czyli przenośne zestawy rakietowe, ale będą też rosomaki, będzie też borsuk.
4: Część morska defilady odbędzie się z kolei w Gdyni, gdzie pokazanych zostanie ponad 20 jednostek. Start o 12.
2: Pogoda.
4: Dziś upalnie w większości regionów, temperatura od 30 do 35 stopni. Najgoręcej w południowych i centralnych dzielnicach, nieco chłodniej w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich, tam od 26 do 29 stopni. Późnym popołudniem i wieczorem, najpierw na zachodzie, a potem na wschodzie, opady deszczu i burze, do tego grad i porywisty wiatr. A od jutra przyjemne temperatury w okolicach 25 stopni.
2: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
13: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa w składzie Kruszyńska raportuje.
4: Dzień dobry.
13: Dzień dobry Aniu, a ja jestem Zygmunt i pozwolicie, że zaczniemy dzisiaj od dzikich dźwięków, zaczniemy tak z pazurem, tak bez hamulców i chyba mnie jeszcze trzyma po weekendzie, a jak tam u Państwa, linie messengerowo-telefoniczne otwarte. Zapraszam. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Jak jedwab.
1: Jak jedwab.
0: To ja teraz chwycę za smyczek.
2: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa? Czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory trochę przez nas zapomniane, może trochę nieoczywiste. I jak wspomniałem, w tym tygodniu będziemy chwytać za smyczek. Chwilę temu minęło 30 lat od debiutu zespołu, który pokazał, że można grać rocka i można grać metal na wiolonczelach. A to był absolutny przełom, bo jeśli jesteś wiolonczelistą, to pewnie liczysz się z tym, że raczej będziesz grał klasykę. Bacha, Schumana, Dworaka, a oni wzięli się za Metallicę. Nazwali się Apokaliptika. I zaskoczyli świat. I oprócz coverów zaproponowali też swoje kompozycje i taką kompozycję wykopałem dla Państwa w tym tygodniu. Utwór z udziałem Brenta Smitha z zespołu Shinedown. Utwór Not Strong Enough. To Apokaliptika w kopalni odkrywkowej.

0: Hej, hej, Zygmuncie. Mnie też chyba trzyma po weekendzie, ale to mnie trzyma, że z chęcią bym jeszcze sobie go przedłużył. Pozdrawiam.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Motorhead, w Radiu SK Rock. I tyle lat ma ten kawałek, a wciąż nas pozytywnie rozjeżdża, bo ten kawałek jest jak walec. Jak walec! Gramy nieprzypadkowo, bo taki walec pewnie by się przydał po tym, jak chłop z Gliwic zaorał pługiem asfalt. Tak było. Jeśli Państwo tego nie widzieli, to proszę zajrzeć do sieci. A w radiu więcej ważnych wieści już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja.
2: SC Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. To nie woda była powodem zatrucia uczestników obozu sportowego pod Tomaszowem Lubelskim, przekazał dziś sanepid. Trwa policyjne śledztwo w tej sprawie.
4: Do zbiorowego zatrucia doszło nocą z wtorku na środę w jednym z lokali noclegowo-gastronomicznych w miejscowości Kolonia Łaszczówka w powiecie tomaszowskim. 16 dzieci trafiło wtedy do szpitali w Zamościu, Biłgoraju i Tomaszowie Lubelskim. Byli to uczestnicy obozu sportowego z okolic Rzeszowa w wieku od 9 do 12 lat. Nikt nie potrzebował dłuższej hospitalizacji. Wszystkich wypisano jeszcze w środę do domów.
3: Relacjonował Bartłomiej Ważny. Kampania hashtag FastOff znów przypomina o ciąży bez alkoholu. W Ogrodzie Botanicznym UW powstają zdjęcia do tej akcji zorganizowanej przez Fundację Dom w Łodzi. Rok temu kobiety pozowały jeszcze jako przyszłe mamy. Dziś na sesję wróciły już ze swoimi dziećmi, a do tematu wrócimy o 16.
2: To jest raport.
3: Czas na kolej. Od 13 do 17 sierpnia PKP Intercity doczepi dodatkowe wagony do swoich najpopularniejszych 46 pociągów. Chodzi m.in. o połączenia z południa nad morzem, przekazała dziś spółka. Jednocześnie w związku z upałami firma przedłużyła do 16 sierpnia możliwość bezpłatnego zwrotu biletu.
2: SK Rock Sport.
3: Sukces Polaków w Paryżu na Mistrzostwach Europy w pływaniu. Do wieczornych półfinałów awansowali Adela Piskorska na 200 metrów stylem grzbietowym i Jan Kałusowski na 100 stylem klasycznym. W finale o 19.20 wystąpi natomiast sztafeta kobieca 4x200 metrów stylem dowolnym. Paweł Fajdek awansował tymczasem do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Nie udało się to Marcinowi Wrotyńskiemu, Dawidowi Piłatowi i Wojciechowi Nowickiemu, który trzykrotnie triumfował w tej imprezie. Wieczorem w kwalifikacjach kobiet wystąpią Anita Włodarczyk, Aleksandra Śmiech i Ewa Różańska. Piękny gol Motoru Lublin okazał się tylko ozdobą meczu z Pogonią Szczecin. To było za mało na portowców, którzy wygrali 3-1 z żółto-biało-niebieskimi. Motor z jednym remisem i bez wygranej wylądował w strefie spadkowej Ekstraklasy, mówi trener Motoru Mariusz Misiura.
5: Po trzech kolejkach i 7 punktów wiadomo, że towarzyszy się smutek, więc mam zamiar być bardzo blisko zawodników. Wierzę, że z tej mąki będzie bardzo dobry chleb i bardzo wierzę w drogę, którą idziemy.
3: A szansa na pierwszą wygraną w niedzielę 16 sierpnia Motor podejmie na arenie GKS Katowice.
1: Kolumna Zygmunta.

0: to Michael Stipe w programie Kolumna Zygmunta w S-Rock. Ciekawe, czy pan Michael jeszcze się zejdzie z R.E.M. To byłby wielki powrót. A na naszej ziemi wciąż celebrujemy powroty Acid Drinkers w oryginalnym składzie i powrót Komy. To najważniejsze powroty ostatnich lat. I co dalej z Komą? Zapytałem o to artystów podczas gdańskiej rokowizny, panie Piotrze.
1: Wiesz co, no... mamy w planach coś nagrywać.
0: O.
1: Może wśród tych piosenek, które gdzieś tam przyszykujemy, znajdzie się coś mocnego.
0: Tak?
2: Być może.
0: Koma? Czekamy.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Reklama.

0: Soundgarden tuż przed godziną 16 w Radiu SK Rock i będzie pożegnalna płyta tego zespołu. I mimo, że bez Chrisa Cornella, to jednak z Chrisem Cornellem, bo sporo jego partii wokalnych i instrumentalnych się zachowało i zostaną one zebrane i wydane. Będziemy o tym z pewnością informować w radiu i na skrock.pl. A o tym, co aktualnie poważne, będzie informować Ania w raporcie za 3 minuty raport.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
2: Autopromocja. Melina. SC Rock.
3: To zamiast o stand-upie będziemy o inwestowaniu tutaj rozmawiali, to ciekawe. Miałem ponad 100 tysięcy złotych długów.
4: Jak to się dzieje, że z tych 100 tysięcy dołka przechodzi do tego, co wyczytałem właśnie w tych Forbesach, że zarabiasz milion?
3: Po prostu mam szczęście. Jeden z znanych żartów trenerów, że dokąd idzie myszka? Do dziury. Tak, że tak prowadzisz tą grupę.
4: Takie szkolenie na wesoło.
3: Absolutnie na wesoło, wiesz, mógłbym uczyć wystąpień publicznych albo odstraszać ludzi od tradingu.
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Został zaatakowany nożem. Mieszkańcy Kamiennej Góry oddają krew dla kacpra. Puma widziana pod Ciechanowem. Jest apel władz o niewchodzenie do lasów. Przypomina o ciąży bez alkoholu w raporcie kampania hashtag Fas Off.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 16, Anna Kruszyńska zapraszam. Kamienna Góra żyje sprawą ciężko rannego 15-letniego kacpra. W piątek nastolatek został zaatakowany nożem w szyję. Teraz walczy o życie w jednym z wrocławskich szpitali. Mieszkańcy jednoczą się i oddają krew dla kacpra.
3: Żeby oddać krew, krew może uratować komuś życie.
4: Pomóc w tej sprawie.
5: Tak, trzeba pomagać, po prostu tak trzeba.
6: Mamy nadzieję, że będzie więcej osób.
7: Pomóc w tej sprawie, tak jest.
8: Plan. Bardziej koledze z Kamiennej Góry.
3: No tak, bo to co się ostatnio dzieje, to jest po prostu straszne.
1: A decyzją sądu 16-latek z Kamiennej Góry podejrzewany o napaść przy użyciu noża na 15-latka spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
9: O dalszym losie, czy nieletni będzie sądzony jako dorosły, będzie decydował sąd rodzinny.
10: Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu są obywatelami Polski.
1: Mówi starszy aspirant Anna Słowińska z policji w Kamiennej Górze. Służby nie podają informacji o motywach napastnika i okolicznościach ataku.
2: To jest raport.
1: 2 osoby trafiły do szpitala, to w Poznaniu. Karetka pogotowia zderzyła się z osobówką na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań ulic Głogowskiej i Hetmańskiej.
11: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, karetka jadąc na sygnale wjechała na czerwonym świetle na wcześniej wspomniane skrzyżowanie, gdzie doszło do jej zderzenia z pojazdem marki Fiat. W wyniku tego zdarzenia 2 osoby zostały ranne. Są to kierowcy obu pojazdów.
1: Powiedział nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Przyczyny wypadku wyjaśniają służby. Puma widziana pod Ciechanowem na Mazowszu. Miejscowe władze apelują o niewchodzenie do lasów. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie dokładnie zauważono zwierzę?
12: W okolicy wsi Osiek Wólka urzędnicy otrzymali informacje od leśników, których wcześniej zaalarmowali myśliwi. Rysopis i ślady wskazują, że była to właśnie puma, powiedziała mi sekretarz gminy Gołomin Ośrodek Anna Augustyniak.
13: To było zwierzę duże, z długim, zaokrąglonym ogonem. W tym miejscu docelowym, gdzie była ta puma, są odciski łap tego zwierzęcia.
12: Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego zdecydowano o pilnym zakupie fotopułapek. Jeśli urządzenia potwierdzą obecność zwierzyny, jej odłowieniem będzie musiała zająć się profesjonalna firma. Na razie jest apel do mieszkańców okolicznych miejscowości o ostrożność, unikanie lasów i zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci.
1: A przypomnijmy, wcześniej po poszukiwaniach schwytano pumę w gminie Polanów w Zachodniopomorskiem. Nie wiadomo skąd wzięła się w miejscowych lasach. Po odłowieniu trafiła do zoo w Poznaniu.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Kampania hashtag Fas Off przypomina o ciąży bez alkoholu. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowano sesję zdjęciową z udziałem mam i ich dzieci. To kontynuacja ubiegłorocznej odsłony, kiedy to przed obiektywem stanęły kobiety w ciąży. Na planie sesji z Martyną Pietryszyn, jedną z mam i ambasadorek kampanii, rozmawiała nasza reporterka.
14: Co dzisiaj tutaj robimy?
15: Jesteśmy tutaj w szczytnym celu pod tytułem Fas Off, czyli zapobieganiu i rozprzestrzenianiu wiedzy na temat picia alkoholu w ciąży.
14: Rok temu była sesja w ciąży, a dzisiaj już wracacie ze swoimi dziećmi.
15: Tak, dokładnie. Właśnie fantastyczne jest to, że jest to kontynuacja, że rok temu mogłyśmy się z dziewczynami spotkać, będąc w ciąży, nagłaśniając temat właśnie niepicia alkoholu. Natomiast w tym roku widzimy się wszystkie z dzieciaczkami, zdrowymi dzieciaczkami.
1: A tematem zajęła się Małgorzata Zawada.
0: Pogoda.
1: Dziś bez opadów, tylko na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu oraz burze, także z gradem. Najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem na obszarze od Kaszub i Warmii po centrum kraju. Dziś upalnie w większości regionów, temperatura od 30 do 35 stopni. Najgoręcej w południowych i centralnych dzielnicach, nieco chłodniej w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich tam od 26 do 29 stopni.
0: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Kolumna Zygmunta w SC Rock.
16: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa. I co tam, jak tam u państwa? Bo mnie po weekendzie chyba jeszcze trzyma. Halo, halo.
17: Mówisz, Dawidzie, że cię jeszcze trzyma po weekendzie. Sądząc po rolkach, to cię nieźle potargało w tym Gdańsku.
16: Najważniejsze, że nie zmiotło. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Pharaoh. To słychać. A jak nie słychać, to panowie potwierdzą.
1: Hey, what's up? This is Jerry from Papa Roach, and you're listening to Esko Rock.
0: Bardzo dobrze, zresztą potwierdzi to artysta, którego usłyszymy już za chwilę. Dobrze jest?
2: It's fantastic.
0: Mick Jagger, wiecznie zadowolony. Zresztą, no, ma się z czego cieszyć. Stonsi wrócili z nową płytą, wrócili z nową płytą i wrócili w wielkim stylu. Na swojej nowej płycie pokazali, że muzyka gitarowa jest sexy, że to granie wciąż może nas pociągać i bardzo się cieszymy, że nie poszli na emeryturę. Zresztą po tym, jak dzisiaj przed południem padły strony w ZUS-ie, to oni chyba też się cieszą. The Rolling Stones!
3: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Tak szukając pozytywów w tych upałach, to ile ja dzięki temu latu pieniędzy zaoszczędziłem na saunie. No i końca tych oszczędności nie widać.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Reklama.

0: Origi w Radiu SK Rock.
1: Tak jest! Halo, halo!
2: Ale pan teraz do pieca, panie Dawidzie.
1: Tak jest!
0: To Blue Monday. Za oknem słoneczny Monday, upalny Monday, taki iście wakacyjny. I ten dzień powolutku nam się kończy, jak słychać humory. Coraz lepsze. Messenger nasz radiowy, tam można słać głosówki, a można też dzwonić do studia 691-613-613. Czekam na wasze wiadomości, a te poważne wiadomości za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Czemu oni tych Meleksów tam nie wypuszczają? Ja nie rozumiem tej sytuacji, przecież tam tak miało być.
5: A widziałeś Meleksa poganianego batem?
4: No ale można sobie, mogą sobie wtedy poganiać.
6: Słuchaj, to jest odwieczna góralska tradycja, która trwa już 50 lat.
4: No to będą mi Meleks.
6: Państwo trochę o tym dobrym podróżowaniu.
7: Dużo jeżdżę autem. Naprawdę mamy przepiękne mopy. Jest czyściutko, pachnąco, za darmo.
4: Prawda, będziecie się śmiać z mopów teraz?
5: No słuchaj,
4: tak?
5: Mamy
4: naprawdę
5: mopy i dzięki temu jest czyściutko i pachnąco. Wszystko gra.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
8: SC Rock. Raport.
9: Anna Kruszyńska, zapraszam, a na początek doniesienia z Brukseli. Jest zielone światło Komisji Europejskiej. Do Polski popłyną kolejne miliardy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 7 miliardów 900 milionów euro. To w przeliczeniu około 33 miliardów złotych. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy.
8: To jest raport.
9: Jest śledztwo w sprawie niedzielnego wypadku na jeziorze Rożnowskim obok Nowego Sącza. 43-letnia kobieta spadła ze skutera wodnego, którym kierował jej partner. Ciało po ponad 2 godzinach odnaleźli płetwonurkowie.
10: W chwili wyciągania zwłok z wody kobieta nie miała na sobie założonej kamizelki ratunkowej. W toku prowadzonego postępowania będziemy weryfikować, czy tę kamizelkę miała założoną w chwili wsiadania do pojazdu. Mężczyzna był trzeźwy w chwili prowadzenia tego pojazdu. Na miejscu pracował prokurator, a także policyjni technicy, którzy wykonywali oględziny. Zabezpieczono również skuter.
9: Mówiła Justyna Rataj-Mekietny, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Partner został przesłuchany w charakterze świadka. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.
8: SK Rock Sport.
9: Trzeba już zapomnieć o eliminacjach, a w finale zrobić swoje, bo to da medal, powiedział Konrad Bukowiecki po eliminacjach pchnięcia kulą w Mistrzostwach Europy w Birmingham. Finał, także z udziałem Szymona Mazura, rozpocznie się o godzinie 21.33. Bukowiecki był 8 w porannych eliminacjach i awansował do finału, podobnie jak 11 Mazur. Najlepszy rano okazał się broniący tytułu Włoch Leonardo Fabri. Przed Igą Świątek ćwierćfinałowy mecz turnieju WTA 1000 w Toronto. Polska tenisistka awansowała do niego po wygranej z Martą Kostiuk. Jej kolejną rywalką będzie Diana Schneider. Ich mecz zaplanowano o 1 w nocy czasu polskiego. To będzie ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Siatkarki Ukrainy, Francji i Włoch będą rywalkami Polek w rozpoczynającym się jutro w Koszalinie memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. Dla polskich kibiców będzie to jedyna okazja w tym roku, żeby zobaczyć żeńską reprezentację na żywo. W Koszalinie podopieczne trenera Lavariniego zameldowały się wczoraj po zgrupowaniach w Szczyrku i Spale. Do Mistrzostw Europy przygotowuje się obecnie 16 siatkarek. Sztab szkoleniowy po turnieju w Koszalinie ogłosi 14-osobową kadrę. 19 sierpnia polska reprezentacja wyleci do Stambułu, gdzie rozegra wszystkie mecze rundy grupowej Mistrzostw Europy oraz, w przypadku awansu, spotkania fazy pucharowej. W pierwszym meczu 22 sierpnia Polki zmierzą się z Węgierkami.
3: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Muse w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. To zespół, który potrafi sprawić, że ziemia się trzęsie. A dzisiaj z kolei może rypnąć z nieba, lokalnie możliwe burze i grad. No mamy nadzieję, że bez podtopień, chociaż pani Anna z koalicji to chyba tonie. Wirtualna Polska donosi miliony, miliony złotych dla powodzian. Dostali mąż i sąsiedzi polityczki Koalicji Obywatelskiej, mimo że ich nie zalało. Za nasze pieniądze. Skandal. Przepraszam bardzo, państwo w sprawie powodzi? Tak, bardzo się powodzi.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

0: spać. Perfekt w Radiu SK Rock, a Perfekt z Łukaszem Drapałą już pod koniec sierpnia w Operze Leśnej w Sopocie podczas koncertu Legend Top of the Rock. I gdyby ktoś chciał przeżyć taki koncert, to będą u nas bilety do zabrania. A jeśli macie nie po drodze, to będzie to można zobaczyć w telewizorze na antenie telewizji TVN. Ale wracamy do radia, bo przed nami ostatnia godzina kolumny. Za 3,5 minuty 17, za 3,5 minuty raport.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20. Ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się sobie wrym, a pod maską 1-0.
2: Łukasz Bąk.
4: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
2: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
8: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
9: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
10: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
9: Zapraszam, Michał Cieślik.
8: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: 16-latek zderzył się z motorówką. Jest śledztwo w sprawie wypadku na Jeziorze Jagodne. Zamiast kuponów, zwroty na kartę. Nowe kaucjumaty od przyszłego roku w Polsce. W środę zaćmienie słońca. Podpowiemy, jak bezpiecznie obserwować to zjawisko.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest śledztwo po tragedii na Jeziorze Jagodne koło Giżycka. Zginął tam 16-latek. Chłopiec, który płynął skuterem wodnym, zderzył się z motorówką. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok, informuje Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie i dodaje, że śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
3: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony, oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Pozostałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
1: Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. 47-letni mężczyzna posiadał patent sternika motorowodnego. Był trzeźwy, podobnie jak jego 50-letnia pasażerka. Z kolei na dwóch oddzielnych skuterach wodnych pływali 16-latek pochodzący z Ostrołęki i jego 47-letni ojciec, mieszkaniec Białegostoku. Według jego relacji syn miał uprawnienia do kierowania tym pojazdem.
2: To jest raport.
1: Rekordowo niski stan Wisły w stolicy. Na stacji Warszawa Bulwary odnotowano dziś zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły.
4: Jaka jest przyczyna tego niskiego stanu? Oczywiście brak opadów, wysokie temperatury i też wysokie parowanie. Mamy po prostu jakieś opady burzowe. Nie są w stanie nam zrównoważyć tego ubytku, który jest w postaci parowania i też to, co po prostu pobierają rośliny.
1: Mówi Dariusz Witkowski z IMGW. Hydrolog podkreśla, że potrzebne są długotrwałe, spokojne opady o niewielkim natężeniu, które pozwolą wodzie wsiąkać w glebę. Pieniądze na konto zamiast bonów rabatowych. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty. Początkowo na Mazowszu ma pojawić się 500 urządzeń do zwracania opakowań. Docelowo będą 4000 w całej Polsce. A szczegóły zna Aleksander Ruszkowski.
5: Blisko 87% wszystkich opakowań kaucyjnych trafia z powrotem do sklepów i automatów. Polaków do dalszego recyklingu mają zachęcić pieniądze, które będą mogły wpływać bezpośrednio na konto. Spytaliśmy klientów sklepów, czy oddają swoje opakowania.
6: Rzadko korzystam z tego, bo mi się nie chce o tym wyrzucić, jak kupię coś po drodze.
7: Zwracam i nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie jest to dla mnie żaden wstyd.
8: Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że system kaucyjny ma Polsce pomóc zrealizować cele środowiskowe określone w unijnych dyrektywach, w tym PPWR. I jeśli nie osiągniemy tych celów jako kraj, będziemy płacić po prostu gigantyczne kary.
5: Mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy zakładający likwidację systemu kaucyjnego.
1: A według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce zwrócono ponad 2 miliardy opakowań.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: W środę w Polsce częściowe zaćmienie słońca. Do obserwacji najlepiej wybrać polanę na obrzeżach miasta lub inny punkt widokowy bez bloków drzew, by horyzont był czysty. Trzeba pamiętać o bezpieczeństwie, radzi Artur Pilarczyk z gorzowskiej grupy miłośników astronomii Gamma.
9: Najlepszym zabezpieczeniem są filtry słoneczne. Jest bardzo fajna niedruga folia ND5. Szkło spawalnicze dosyć mocno filtruje część tego promieniowania i takiego szkła z kasku czy z hełmu spawalniczego można użyć. Wszystko z umiarem.
1: Częściowe zaćmienie słońca w środę po 19:00, kulminacja godzinę później.
0: Pogoda.
1: Dziś upalnie, w większości regionów temperatury od 30 do 35 stopni. Najgoręcej w południowych i centralnych dzielnicach. Nieco chłodniej w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich. Późnym popołudniem i wieczorem najpierw na zachodzie, a potem na wschodzie opady deszczu i burze z gradem. Od jutra przyjemne temperatury w okolicach 25 stopni.
0: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poweekendowa, a za nami bardzo intensywny weekend. O tym, jak było na Rokowiźnie, można się przekonać na naszym Instagramie. A wiele osób odwiedziło męskie granie, tłumy były też w Katowicach na OFF-ie. A co tam się odwaliło w poniedziałek, to nam można powiedzieć do Messengera, albo proszę zadzwonić 691-613-613. Zapraszam. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: to jest ciągnik.
1: Aha, aha.
0: A miniony weekend pokazał, że ciągnik to jest potwór. Ciągnikiem można spokojnie zaorać asfalt. A my z kolei po asfalcie pędziliśmy pick-upem na rogowiznę i wiadomość w tej sprawie. Halo, halo.
2: Uważam, że to jest wybitnie nierozsądne pisać na pick-upie nie mamy hamulców.
0: Tak, mamy na furze napisane SK ROG, nie mamy hamulców.
2: Tak, właśnie do tego zmierzam, że to jakby...
0: No właśnie, trudno się wytłumaczyć przed policją. I kolejna wiadomość. Halo, halo. Dzień dobry.
3: A witam w buncie. No poszalałeś tam na festiwalu, ja tak poszalałem też Austria, Włochy.
0: Bardzo fajnie.
3: Dochodzę do siebie, widzę też doszedłeś do siebie, także pozdrawiam.
0: Ale pan chyba w lepszej formie, bo słyszę, że pan prowadzi samochód.
3: Tak, bo wracam
0: no,
3: właśnie.
0: No właśnie, ja bym dzisiaj nie mógł prowadzić. I razem z panem i grupą YouTube pojedziemy teraz ulicą marzeń.
3: Pozdrawiam. Eskerowski.

0: Cześć Zygmuncie. Byłem właśnie na Rakowiźnie całe dwa dni, cały festiwal. Oczywiście byłem na stanowisku Eski Rock, pograliśmy w dżęgę, pooglądaliśmy gitarę fajną, napompowaną, ale ciebie nie mogłem złapać.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eski Rock lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Reklama.

0: Quiet w Radiu SK Rock, a wcześniej na naszej antenie David Bowie zaprosił nas do tańca. A ja tymczasem sprawdzam, gdzie można w tym tygodniu potańczyć i poskakać pod chmurką, ale też pod dachem, a w tym tygodniu Cieszanów Rock Festival, Bittersweet Festival w Poznaniu, Testament w Krakowie, Agnostic Front też w Krakowie, Gogol Bordello w Krakowie i Wrocławiu. A do tego Olsztyn Green Festival, czy Rock Legionowo, trwa festiwalowe lato. Jeśli ktoś z Państwa korzysta, to prosimy o sygnał. A już za chwilę sygnał do raportu.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Eska Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. Zawalone budynki, ludzie pod gruzami i najpewniej dziesiątki zabitych i rannych. Silne trzęsienie ziemi w Kolumbii o magnitudzie 7,4. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w zachodniej części kraju, a do tematu wrócimy o 18. Odpowie za porwanie trojga swoich dzieci. 32-letnia matka i jej trzej wspólnicy usłyszeli zarzuty. Kobieta wywiozła dzieci, które są w pieczy zastępczej u dziadków. Zabrała je ze spotkania na terenie obiektu rekreacyjnego w Wieluniu. Miała tam z nimi spędzić czas w obecności kuratora.
4: Kobieta wykorzystała nieuwagę obecnych osób i zabrała dzieci, odjeżdżając samochodem prowadzonym przez mężczyznę, który na nią czekał. Drugi z mężczyzn miał celowo odwracać uwagę kuratora oraz personelu obiektu, umożliwiając kobiecie wyjście z dziećmi.
3: Mówi Katarzyna Grela, rzecznik policji w Wieluniu. Podejrzanym grozi 5 lat więzienia.
5: To jest raport.
3: Teraz sanepid w sprawie gruźlicy. Ustalone zostało źródło zakażenia. Osoby z kontaktu objęto nadzorem, a osoby narażone skierowano do lekarzy. Tym samym przecięto drogi szerzenia się zakażenia, przekazała rzecznik warszawskiego sanepidu Katarzyna Dziurna. Gruźlicę wykryto w jednym z przedszkoli na Białołęce. Chora jest pracownica przedszkola i jedno dziecko. U trojga dzieci stwierdzono utajone zakażenie prątkiem gruźlicy.
2: SK Rock Sport.
3: Ewa Swoboda i sztafeta mieszana 4x400 metrów powalczą o medale w pierwszym dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Dziś eliminacje czekają polskich reprezentantów w rzucie młotem, m.in. Anitę Włodarczyk, Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka. Szturm Graz, Szymona Włodarczyka oraz Sabah Baku Tymoteusza Puchacza spróbują w rewanszach odrobić straty z ubiegłego tygodnia i awansować do czwartej, ostatniej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wszystkie mecze zaplanowano na jutro, bo w środę rozegrany zostanie Super Puchar UEFA. Z dwójki biało-czerwonych łatwiejsze zadanie ma Puchacz. Klub ze stolicy Azerbejdżanu będzie gospodarzem rewanżu z Orchus, pogromcą Lecha Poznań w poprzedniej rundzie. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem mistrza Danii 2-1. Włodarczyk i wicemistrzowie Austrii przegrali z kolei w ubiegłym tygodniu na wyjeździe z Fenerbahçe Stambuł 0-2. Turecki klub wcześniej wyeliminował Górnika Zabrze. Praktycznie pewne awansu do czwartej rundy jest Dinamo Zagrzeb, które na rewanż z Żalgirisem Kowno na Litwę pojedzie z 5-bramkową zaliczką.
1: Kolumna Zygmunta.
6: Kolumna Zygmunta. ESC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Nickelback w programie Kolumna Zygmunta w Estrock. To utwór stworzony na potrzeby gry mobilnej i fajnie to gra. A nowe rzeczy w drodze. A nowe rzeczy szykują też Three Days Grace, Within Temptation czy Bruce Dickinson. Więcej o tym, co nowe, powie wam z pewnością Michał po kolumnie w programie Radar. A w kolumnie raz jeszcze przypominam dobre wieści z polskiego podwórka. Wieści, które udało mi się ustalić w miniony weekend na gdańskiej rokowiźnie. Pytanie brzmiało, czy Koma planuje coś nowego?
1: Wiesz co, no... Mamy w planach coś nagrywać. Może wśród tych piosenek, które gdzieś tam przyszykujemy, znajdzie się coś mocnego.
0: Być może?
1: Być może.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00, tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór.

0: Queens of the Stone Age. Zespół, który nakręcał publiczność przed System of a Down. Dzisiaj nakręcił Państwo przed radarem. Radar po 18, o 18 raport, a to była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo Państwu dziękuję za obecność, za wiadomości. Życzę dobrych wieczorowych momentów. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esce Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama.

0: Silne trzęsienie ziemi w Kolumbii, runęły budynki, są ofiary śmiertelne. Najpierw upały, potem burze, prawie cała Polska w pogodowych alertach. W Lubuskiem dzieła średniowieczne i barokowe, wraca muzyka w raju.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Anna Kruszyńska, zapraszam. Zawalone budynki, ludzie pod gruzami i co najmniej 20 ofiar śmiertelnych. Silne trzęsienie ziemi w Kolumbii miało magnitudę 7,4. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w zachodniej części kraju, około 280 km od stolicy kraju Bogoty. Miejscowe władze oceniają skalę zniszczeń i ofiar. Uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Dramatyczne nagrania obiegły internet. To moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków. Trwa akcja ratunkowa. Poważnie zniszczona odnotowano w miastach zachodniej Kolumbii. W Manizales zawaliła się jedna z kopuł bazyliki i kilka domów w historycznym centrum. Uszkodzonych zostało co najmniej 10 kolumbijskich lotnisk. Według mediów wstrząs był odczuwalny również w Ekwadorze i Wenezueli, którą w czerwcu nawiedziło podwójne trzęsienie ziemi. Zginęło w nim co najmniej 6 tysięcy osób.
1: To jest raport.
0: Najpierw upały, potem burze. Prawie cała Polska w pogodowych alertach IMGW. Ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W 5 województwach są możliwe przerwy w dostawie prądu. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie w najbliższych godzinach będzie najgorzej?
2: Na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie i północnym Mazowszu. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam będzie silnie wiało, miejscami nawet do 100 km na godzinę. Do tego spadnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Burzowo także w pozostałych regionach centralnej, północnej i północno-wschodniej Polski. Wszędzie tam możliwe są przerwy w dostawach prądu. RCB apeluje też o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie otwartych przestrzeni.
0: Rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN. Czy pomogą ostateczne rozwiązania na Bliskim Wschodzie? Na razie wciąż nie ma amerykańsko-irańskiego porozumienia, a cieśnina Ormuz pozostaje właściwie zamknięta. Konsekwencje tego widzimy na stacjach benzynowych. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy w tym tygodniu będą obniżki?
3: Tak, jeśli to zawieszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie się utrzyma. Analitycy prognozują powolne spadki, średnio około 20 groszy na litrze benzyny i 10 groszy, jeśli chodzi o diesla. Rynek czeka na decyzję rządu w sprawie pakietu CPN. Te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
4: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
3: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli będzie trwały pokój, to ceny gwałtownie spadną. Jeśli eskalacja, to rząd zapewne będzie zmuszony, by do pakietu CPN powrócić. Analitycy podkreślają, trzeba czekać.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Muzyka sprzed setek lat ponownie zabrzmi w Lubuskiem. Po raz 24 rusza festiwal Muzyka w Raju. Artyści z Polski i zagranicy zaprezentują przede wszystkim dzieła średniowieczne i barokowe.
5: W tym roku mamy 25 koncertów. Bardzo silna reprezentacja polska i francuska tym razem. Muzyka głównie średniowieczna i barokowa. Formy orkiestrowe, kameralne, recitale, sporo muzyki wokalnej, a więc bardzo ciekawy przegląd tego, co w tej chwili dzieje się, jeżeli chodzi o interpretację muzyki dawnej i myślę, że dużo odkryć repertuarowych.
0: Mówi dyrektor festiwalu Cezary Zych. Pierwszy koncert 12 sierpnia w Brodach, a kolejne wydarzenia odbędą się m.in. w Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim.
6: Pogoda.
0: Przed nami pochmurna noc z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Temperatura od 11 stopni na Pomorzu, około 15 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. Wiatr w czasie burz porywisty do 80 km na godzinę. Jutro przelotne opady deszczu na północy i wschodzie i bardzo przyjemna temperatura od 18 stopni na krańcach północnych, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich, do 26 na południowym wschodzie.
6: SK Rock Radar.
7: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, co w trawie piszczy w kontekście nowych dokonań Blink-182. Pojawi się też kolejny emocjonalny roller coaster od pana Youngblooda. Ale zanim to wszystko, czas na ten polski muzyczny roller coaster i to prosto z lat 90. To Human, to polski. Michał Prygopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.

na szczęście o tej kompozycji nie zapomniał. Kiedy ostatnio pojawił się w Trójmieście, zagrał ten numer jako 16 z 20. A później to już były same wielkie przeboje, jak American Woman, jak Fly Away i tak do końca. Ale z drugiej strony, drodzy Państwo, będziemy wracać do tego koncertu, który miał miejsce 16 lipca. Jeszcze coś mi się wydaje, że długo, bo to był piękny koncert. Ale z drugiej strony, czego oczekiwać po facecie, który ma 62 lata i ćwiczy na siłowni w ciasnych, skórzanych spodniach, bo tak podobno jest dużo lepiej. Ja na siebie bym nawet nie naciągnął takich oto spodni, a co dopiero wyjście na scenę. Są tacy, drodzy Państwo, którzy natomiast naciągają nas muzycznie na różne muzyczne doświadczenia. Są tacy bracia McCreary, którzy na co dzień raczej związani są z muzyką filmową, ale pamiętam, jak 2 lata temu postanowili wejść w świat muzyki metalowej za sprawą pewnej płyty The Singularity. Zaprosili wtedy m.in. do współpracy Corea Taylora czy Serge'a Tankiana. Teraz wrócili z kolejną odsłoną tej serii płyt, tylko tym razem z innymi muzykami, takimi jak Joseph z Godziry, jak Patrick z Fall Out Boy, jak pan Jens z Meshuggah, do tego Stevie Vai, pojawił się także Slash, Duff McKagan, Chad Smith czy sam Stewart Copeland z formacji The Police. I taka plejada gwiazd także występuje w tej kompozycji Cool Kids. Bracia McCreary, Slash, Duff, no i Chad.

No i musicie przyznać, że dostaliśmy pełne spektrum możliwości pana Slasha i pana Duffa McKagana. Najpierw z braćmi McCreary, bardzo mocno riffowo, gitarowo. No i a teraz oczywiście pełna klasyka od Guns N' Roses. Chociaż fani myślę, że nie obraziliby się także na ten mroczniejszy rozdział, jeśli chodzi o Guns N' Roses. Jakby to był jakikolwiek rozdział, to myślę, że też by się nie obrazili. Natomiast fani Blink-182 już nie muszą jakoś mocno czekać, ponieważ dzisiaj w podcaście dla The New York Times pan Travis Barker, czyli na co dzień bębniarz formacji Blink-182, potwierdził, że jednym z jego najważniejszych zajęć w tym roku, czyli w 2026, jest praca nad kolejnym albumem Blink-182. Co prawda na tym etapie kompletnie nie wiadomo, kiedy ta płyta miałaby się ukazać, co to będzie za płyta i co będzie w niej. Natomiast przede wszystkim wiemy, że okres promocyjny One More Time, czyli ich ostatniej płyty, właśnie się zakończył, a teraz panowie zaczynają swój nowy okres, ten zdecydowanie bardziej twórczy. I to jest ten okres twórczy Again. To What's My Age Again.

0: Już się nie boję. Dzisiaj w kontekście Nothing But Thieves mogłem spokojnie odetchnąć. Dzisiaj poznaliśmy ich najnowszy singiel. I po wysłuchaniu tego Evolution, czyli pierwszego singla z ich nowej płyty Stray Dogs, później po wysłuchaniu drugiego singla, no już miałem lekko duszę na ramieniu, zastanawiałem się, w którą stronę pójdzie tym razem zespół Nothing But Thieves. Kiedy dzisiaj wysłuchałem ich najnowszego Baby Cool, no od razu państwo wszystko puściło. Od razu takie, no to już wszystko w porządku, wracamy do lat 90. No bo panowie mówią, że to numer tak naprawdę jedną nogą stojący w glam rocku, a drugą w grunge'u. Powiedzieli też, że te dwa światy teoretycznie nie powinny do siebie pasować, a może właśnie dlatego zadziałały tak dobrze. I podkreślają, że to właśnie na stylu i styku tych pozornie niepasujących elementów najczęściej znajdują najciekawsze rzeczy i tutaj także to znaleźli. No dzisiaj, drodzy państwo, walczyłem z myślami i dzisiaj także u Michała Cieślika po 21 wysłuchacie premierowo kompozycji Baby Cool, czyli nowego, dzisiejszego premierowego utworu od Nothing But Thieves.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Mój ojciec tak stary, że był na Syberii.
3: Poczekaj, a skąd go wywieźli?
2: Z Wołynia, więc mu życie uratowali. Jezus Maria, ale to się będzie ten, no. W sensie Rosjanie uratowali życie. No jakoś te traumy próbuję ja rozładować.
3: Ale teraz widzę, jak się przygotowałeś do tej rozmowy, właśnie się śmiałem, słuchając jednego z podcastów swoim udziałem, gdzie ty w którymś momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując...
2: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
3: Ale no
2: nie,
3: to...
2: nie, tak nie jest.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaros Ubierajewicz.
1: Reklama.

Można tę muzykę przeżywać od środka do zewnątrz, albo tak jak pan Youngblood, na wszystkie możliwe sposoby, co bywa także emocjonalnie niebezpieczne. Bo pamiętamy, jak na początku lipca pan Youngblood postanowił odwołać koncerty, kiedy mówił, że musi skupić się na sobie. Widzieliśmy też to załamanie nerwowe, które przeszedł na swoim koncercie, kiedy później wspierał go i Gary Holt i Scott Ian ze sceny. Prawda jest taka, że to są koncerty i bardzo często sytuacje bardzo mocno emocjonalne. Dlatego jestem w głębokim szoku, że pan Youngblood zgodził się ostatnio na swoim koncercie, by zaprosić na scenę matkę i ojca, którzy spodziewają się dziecka, i tak naprawdę przeprowadzić takie ujawnienie płci. Oczywiście wszystko było bardzo emocjonalne, zaprosił tych fanów, no oni wszyscy tak naprawdę zastanawiali się, co będzie dalej, sam Youngblood otrzymał kopertę, no i wokalista nie ukrywał emocji, przyznał, że sam był zdenerwowany, ponieważ wiedział, że za chwilę będzie musiał przekazać parze jedną z najważniejszych wiadomości w ich życiu. No oczywiście powiedział, że to jest dziewczynka, cała scena oczywiście pełna wrzawa, tak samo jak publiczność, tak samo jak rodzice. Po co on sobie robi tak naprawdę ten roller coaster emocjonalny? Tym bardziej używając publiczności. Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast jak za miesiąc dowiemy się o tym, że pan Youngblood ma problemy psychiczne i w jakikolwiek sposób sobie nie radzi, no to już wiecie dlaczego. To zombie, to Youngblood, to Smashing Pumpkins, to wspólna kolaboracja. Może te emocje muzyczne byłyby zdecydowanie lepsze dla psychiki pana Youngblooda.

0: było bardzo ważne muzyczne ostrzeżenie pani Dolores w latach 90. dla tamtejszej młodzieży. To Salvation, to The Cranberries. Warto natomiast zatrzymać się przy tej kompozycji także za sprawą wyjątkowego obrazku z 96 roku, który nominowany był do nagrody MTV Video Music Awards. No i przede wszystkim ta sekcja dęta, która no, zrobiła duże wrażenie na wszystkich, którzy wtedy usłyszeli po raz pierwszy kompozycję Salvation. To było, drodzy Państwo, już no, ładne kilkadziesiąt lat temu.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
0: SK Rock Rada. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze dowiemy się, jaka będzie nowa płyta Withering Temptation oraz co szykują dla nas muzycy Three Days Grace. Ale zanim to wszystko, czas sprawdzić te cztery pory. Te cztery pory od Heja. Michał Prokopow, kłaniam się. No i zapraszam do 21. To jest kolejna godzina naszego poniedziałkowego spotkania w Radarze.

wyjątkowa kompozycja, która oddaje hołd królowi, czyli Elvisowi Presleyowi. Jaka dekada, taki król, jaki gatunek muzyczny, taki król. To oddajmy głos facetowi, który jest znany z tego, że chwyta czasami gitarę u boku Billego Idola, czy był związany z formacją The Cult. Nazywa się Billy Morrison i całkiem niedawno zaprezentował swoją nową płytę Hollow. On też zaprosił, może nie króla, ale na pewno przedstawiciela tego gatunku muzycznego, jakim jest bez wątpienia zespół The Offspring. Dlatego właśnie, że pan Billy Morrison zaprosił pana Dextera Hollanda, no i popełnili wspólnie kompozycję Never Gonna Change. Zresztą, jak słyszymy, Dexter Holland nazwał ten utwór idealną dawką buntu i zabawy na lato, natomiast pan Morrison powiedział, że Holland to od dekady jeden z najważniejszych głosów nastoletniego buntu i dlatego właśnie to on się pojawił w tej kompozycji. W kompozycji z płyty Hollow, która już właśnie miała swoją premierę.

nawet jak się ich dogłębnie wysłucha i otworzy się te oczy, to nadal nie ma nigdzie informacji na temat pani Sandry, czyli wokalistki formacji Guano Apes, a propos tego, co działo się, kiedy odwołali swoją trasę koncertową i a propos tego nie najlepszego stanu zdrowia. I tutaj ta informacja się kończy, a my, uzbrajając się w cierpliwość, czekamy na nowe informacje od Weeting Temptation. Tym bardziej, że dzisiaj pani Sharon, czyli wokalistka, powiedziała wprost, nadal ten zespół będzie miał teksty o tematyce politycznej na swoim nadchodzącym albumie. Jak mówi wprost, świat oszalał w ciągu ostatnich kilku lat, dlatego należy spodziewać się właśnie mocno zaangażowanych politycznie tekstów na nowej płycie Weeting Temptation. Cały świat znów coś czuje, że będzie spoglądać. To Whole World is Watching. No i Weeting Temptation z panem Piotrem Roguckim sprzed lat.

0: Mam wrażenie, że w Wielkiej Brytanii to jest raczej tajemnica Policzynela w kontekście pana Richarda Ashcrofta, no, któremu solowo nie do końca wyszło w ostatnich miesiącach. Natomiast jego formacja The Verve jest nadal pamiętana i tym bardziej, że mija właśnie 17 lat od rozpadu tego zespołu i w tym roku minie 30 lat od wydania kultowego albumu Urban Hymns formacji The Verve. Wielu na Wyspach zastanawia się, czy po sukcesie zespołu Oasis także Richard Ashcroft będzie już niebawem reaktywować formację The Verve. No, na Wyspach o tym się mówi bardzo już poważnie w kontekście wielkiego powrotu. No, my musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, by doczekać się tych wspaniałych informacji przygotowanych dla fanów.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

a potem wrócą na trasę. Jak mówią, zaczęliśmy już zbierać pomysły i w przyszłym roku zaczniemy tworzyć nowy album. No i to wszystko, drodzy Państwo, brzmi tak, jakby wszystkim wszystko pasowało w końcu, aż chciałoby się powiedzieć w tym zespole. To Three Days Grace, to Kill Me Fast w SC Rock.

0: I jaką niesamowitą traumę musiała wywołać wycieczka do tej dzielnicy, Downtown Eastside w Vancouver, że później pan Ben Kowalewicz napisał właśnie taką wyjątkową kompozycję. Także kompozycję, którą zadedykował swoim wszystkim przyjaciołom i znajomym, którzy przegrali niestety walkę z różnymi nałogami. To wyjątkowa kompozycja, także wyjątkowy teledysk sprzed lat.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Naukowcy proponują, żeby do keczupu dodawać ekstrakty z glonów. Mniam. Dobre glony nie są złe.
3: Glon dokładnie. Jest pyszny, dokładnie. Tylko wszystko jest, może być dobre, kosze to dobrze wyprawić.
4: I z glona można wyciągnąć keczup, jak się okazuje, no. A kiedyś jak długo keczup u mnie powstał w lodówce, to z keczupu wyciągnąłem glon. Z czego Polska może być dumna?
3: No ja to z czego? Właściwie z kogo? Z nas na pewno nikt takich głupot nie gada o poranku jak
5: i
3: my.
5: I z państwa, ze słuchaczy. Już same mądre rzeczy gadają, a jakże.
4: I z Michała.
2: Ja słyszałem, że Wojtek w swoim życiu zmuchał nie tylko balony.
4: Nie, cofam. To z Michałem cofam.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama. SKROK Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak na nowe płyty zapatrują się muzycy Motley Crue oraz co o swoim nowym krążku mówi dzisiaj Bruce Dickinson, wokalista zespołu Iron Maiden. Ale zanim to wszystko, oddajmy głos temu, który już chyba największe problemy z głosem ma za sobą. Panie i panowie, to John. Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

To taka muzyczna, odwieczna walka radiowców z muzykami. Oby krócej, oby bardziej singlowo. To zawsze powtarzają radiowcy, muzycy, by rozciągali te kompozycje po 6, 9, 12, a czasami nawet i 20 minut. No i my przy tych dwóch minutach z kawałkiem pozostaniemy za sprawą także nowych dźwięków od pana Grzegorza Kupczyka, który powiedział, że utwór Party Doll to jeden z jego ulubionych na płycie. Mówi, że wesoły tekst autorstwa Grzyśka Stępnia, okraszony znakomitymi aranżacjami gitarowymi, daje poczucie zabawy i radości. Ja myślę, że taka zabawa 2,5 minuty to taka idealna zabawa. No ale nieważne jak to zaczyna, ważne jak to kończy. Pan Grzegorz jeszcze nie skończył tej płyty i dlatego będziemy jeszcze się jej przyglądać. Tego nowe Party Doll w SC Rock.

a wystarczy znaleźć tylko dla siebie miejsce, jak to zrobiła ta słynna farma kosmicznych mrówek. Z drugiej strony są też tacy artyści, którzy nie widzą dla siebie miejsca w tym świecie muzycznym, który wygląda tak, jak wygląda. Dzisiaj Nicky Six z artystów, którzy znani są z Motley Crue, powiedział wprost, że on nie wierzy już w nagrywanie płyt. Jak mówi, to wiąże się z wielkim nakładem pracy, żeby nagrać 10 piosenek. Trzeba napisać 20 i mieć nadzieję, że 5 z nich będzie, no, wymiatać. Jak mówi Nicky Six, to dużo tekstów, dużo dźwięków, dużo akordów, dużo czasu w studio, co nie jest złe, bo w tym się tak naprawdę specjalizujemy. Ale jak mówi na koniec, nie podoba mi się, że ludzie słuchają jednego utworu, a ty napisałeś 20 z nich, z czego 10 trafiło na album. No jak się napisze 10 świetnych, no to myślę, że świat będzie wspominać nie jedną, ale nawet trzy dziewczyny.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. Come on.

move me. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

0: Nie ukrywam, że dzisiaj między tymi naszymi krótkimi rozgaworami w studiu SK Rock pojawił się na chwilę Zenek Grabowski. Wy pewnie na dniach dowiecie się, dlaczego on się u nas pojawił. Natomiast ja urządziłem sobie z nim rozmowę właśnie na temat zespołu Royal Republic w kontekście pojawiania się ich na Poland Rock Festival, ale w kontekście rockowizny także warto o nich powiedzieć, no bo panowie ostatnio mówili świetnie po polsku za sprawą Klaudii. No przyznam szczerze, że ja byłem i tak bardziej poruszony tym, jak świetnie Klaudia mówi po szwedzku. Polecamy bardzo serdecznie nasze social media SK Rock, bo tam się dużo dzieje w kontekście nie tylko Royal Republic, ale także tego, co działo się w miniony weekend na rockowiźnie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i dwudziestkę, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, a pod maską 1.0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż SK Rock. Garaż SK Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja.

to panowie, którzy nam całkiem niezłą ilość marzeń, także tych pięknych marzeń, posprzedawali w kontekście ostatniego Poland Rocka. Chyba wszyscy się zgodzimy co do tego. Natomiast myślę, że fani Iron Maiden długo będą czekali na to, co wydarzy się z tym macierzystym zespołem, natomiast tak długo nie będą musieli czekać, jeśli chodzi o nową płytę Bruce'a Dickinsona. Wiemy, że na tym krążku usłyszymy jego syna. Podobno ma to być bardzo przełomowa kompozycja. Natomiast dzisiaj Bruce Dickinson zapytany o swój nowy krążek mówi, że to będzie ciężka płyta jak cholera. I my uzbrajamy się w cierpliwość, no bo skoro Iron Maiden nie dowozi, no to może ta płyta nagrana w studio 606, czyli w studio należącym do Dave'a Grohla, może przyniesie jakiś przełom, jeśli chodzi o dokonania pana Bruce'a Dickinsona. To Iron Maiden sprzed lat, to Wasted Years.

całkiem niezłe zaskórniaki musieli mieć przygotowane muzycy zespołu Måneskin, biorąc pod uwagę, że od dłuższego czasu już nie zarabiają. Oglądałem te zestawienia ich włoskiej spółki w kontekście zarobków, no i nie wygląda to tak dobrze jak jeszcze kilka lat temu. Solowo też im nie wyszło, właściwie nikomu z tego zespołu, więc tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać, aż zespół Måneskin w końcu się odbrazi, no i wróci do koncertowania, by znów zarabiać dziesiątki milionów euro rocznie. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00. No i z tego miejsca przyjemnego wtorku Wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.

Dobry wieczór. Zaczynamy. Michał Cieślik się kłania, no i zaprasza na najbliższą godzinę do Eski Rock. No i te skoczne dźwięki na początek pochodzą od szkockiej grupy The Fratellis. Własna, prywatna żona wokalisty Johna Fratelliego, w tamtym czasie tancerka burleski, nie wiem czy do dzisiaj się tym zajmuje, była inspiracją dla tego numeru. Właśnie Chelsea Dagger. Utwór, który towarzyszy ludzkości przy różnych okazjach sportowych, przede wszystkim przez to charakterystyczne marszowe tempo, ale nie tylko, te dźwięki idealnie też się nadają jako ścieżka dźwiękowa, na przykład klipu z przyjęcia weselnego. Sam to zresztą kiedyś przetestowałem. A za miesiąc ta płyta Costello Music, czyli płytowy debiut The Fratellis, skończy 20 lat. No niemożliwe, normalnie. The Fratellis dziś na początek i skoro już tak skocznie nam się zrobiła, a czemu nie w sumie, lato i wakacje trwają w najlepsze przecież, to pociągniemy ten wątek. A czy ktoś jeszcze pamięta albo kojarzy taki zespół jak Orson?

Red Hot Chili Peppers w Esther Rock, Look Around, no i płyta numer 10 w ich dyskografii, I'm With You. Pierwsza z Joshem Klinghoffer'em na gitarze, który wtedy zastąpił na tej pozycji Johna Frusciante, który w tamtym czasie miał sporo prywatnych problemów, no i opuścił szeregi grupy. Jak wiemy, panowie po latach znów wymienili się rolami. John ponownie gra w zespole, który parę lat temu z kolei opuścił Josh. Jakoś tak się to poukładało na powrót. No a płyta I'm With You skończy w tym miesiącu 15 lat. Też zleciało. Przy Red Hotach pozostajemy, a pretekstem jest to, co wydarzyło się tego dnia w 1984 roku. Otóż mijają właśnie 42 lata od płytowego debiutu Red Hot Chili Peppers. No niełatwe były to początki. Jeszcze przed rozpoczęciem prac z zespołu odeszli Hillel Slovak i Jack Irons, którzy postanowili skupić się na działalności w zespole What Is This? No a producentem płyty został Andy Gill z zespołu Gang of Four. Początkowo praca układała się świetnie, ale kiedy któregoś dnia Anthony Kiedis podejrzał prywatne notatki producenta i zobaczył tam adnotację obok jednego z utworów Police Helicopter, a konkretnie wyraz zaczynający się na literkę G, a kończący na w no, to wywołało, lekko mówiąc, tarcie, a w studiu, co też słychać w brzmieniu tego albumu, dużo funka wymieszanego z punkowymi riffami. Taki był ten debiut Red Hotów. Na te wielkie dzieła trzeba było jeszcze chwilę poczekać. No a przed nami jeden z utworów z tego albumu. Get Up and Jump, Red Hot Chili Peppers.

Future Proof. To był taki dodatek do płyty Moral Panic z 2020 roku. Nothing But Thieves w SC Rock. Wiemy, że nadchodzi nowy album tej jednej z ciekawszych rockowych, łamane na indie kapel ostatniej dekady, bo dodam, debiutowali w 2015 roku, no i we wrześniu powrócą z piątą płytą zatytułowaną Stray Dogs, z której, przypomnę, polskiej publiczności grać będą na żywo w styczniu przyszłego roku w Łodzi na koncercie. Państwo już świetnie znają z naszej anteny singiel Evolution, no a w tak zwanym międzyczasie panowie odkryli kolejny utwór z tracklisty tej nadchodzącej płyty. Tym razem padło na Baby Cool Evelyn w podtytule Nothing But Thieves przed nami.

koncertowo się zrobiło, bo i trwa koncertowe lato, no i sezon festiwalowy przecież jeszcze się nie skończył. Tak właśnie Damon Albarn i Blair zagrali Song 2 podczas tego słynnego koncertu, który odbył się w londyńskim Hyde Parku w 2009 roku na początku lipca. Właściwie to były dwa koncerty, które uwiecznione potem zostały na płycie koncertowej. Szacuje się, że około 110 tysięcy ludzi obejrzało te dwa koncerty w londyńskim Hyde Parku. Bilety oczywiście wyprzedały się co do jednego. Blair już za nami Westy Rock, ale Damona Albarna jeszcze posłuchamy za chwilę, a to dlatego, że będzie można go zobaczyć i usłyszeć już w tym tygodniu w Polsce. I to w ten czwartek w ramach festiwalu Bittersweet w Poznaniu. A pan Damon wystąpi tam razem z Gorillaz i zagra m.in. tak. Clint Eastwood przed nami.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.

Dead Poet Society, czyli zespół, którego nazwa brzmi tak samo jak tytuł kultowego filmu z Robinem Williamsem, ale jak twierdzą członkowie grupy, nie jest to żadne nawiązanie do tego filmu, no ale nazwa, umówmy się, od razu budzi takie skojarzenia. To ekipa z Bostonu, mają już dwie płyty na koncie, trzecia nadchodzi i ukaże się w październiku. A w lutym przyszłego roku panowie zagrają w Proximie w Warszawie, więc od razu będzie można przetestować ten najnowszy materiał na żywo. Dead Poet Society i Cold już za nami w Ester Rock. No a teraz utwór, który doskonale Państwo znają z naszej anteny. Singiel pochodzi ze ścieżki dźwiękowej pewnego serialu, w którym główną rolę gra aktor, który za kilka dni będzie miał urodziny. Największą popularność przysporzył mu chyba serial The Office, w którym zagrał postać bossa, czyli Michaela Scotta. Absolutnie legendarna rzecz, a ostatnio można oglądać go w filmie Rooster, z którego pochodzi ten oto utwór. Steve Carell, o tym aktorze mowa. No a teraz Michael Stipe i Andrew Watt z kawałkiem z tego właśnie serialu. I Play the Fool przed nami.

Michael Stipe w wersji solo wcześniej, no a przed chwilą z R.E.M., swoim macierzystym zespołem, który 15 lat temu zakończył działalność, no i panowie raczej do reaktywacji się nie kwapią. A to był utwór z końcówki lat 90. z świetnej płyty Up, Lotus. To tytuł tego utworu i R.E.M. już za nami w SC Rock. No a my teraz sięgamy po kolejny nowy singiel. Lider i wokalista The Killers, Brandon Flowers, powraca z kolejnym solowym albumem, który ukaże się za niecałe 2 tygodnie. Thrasher, tak będzie zatytułowany. Wiadomo, różnie jest oceniana ta solowa twórczość Brandona Flowersa, zresztą jak i te ostatnie płyty Killersów, ale mimo wszystko proponuję dać szansę tej nowej muzyce tego pana, który stylistycznie przy okazji tego nowego singla poszybował w takie springsteenowskie klimaty. Najlepszy dowód już teraz. Tiger's Blood. Brandon Flowers przed nami.

wcześniej Brandon Flowers z zapowiedzią nowej solowej płyty, która za 2 tygodnie się ukaże. Posłuchamy jej, czemu nie, ale to już we wrześniu. Wtedy też minie 20 lat od premiery drugiej płyty The Killers, Sam's Town, z której właśnie zagraliśmy When You Were Young. No i sprawdzimy za miesiąc, jak słucha się tej muzyki 2 dekady po premierze. The Killers już za nami. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze wieczorne spotkanie. I jak nic się nie pozmienia, to o tej porze w Westerogu słyszymy się pod koniec sierpnia. W międzyczasie polecam ten program w formie podcastu, ten dzisiejszy, jak i te poprzednie, znajdą Państwo na naszej stronie skrok.pl. No i na koniec dzisiaj mam coś po polsku i to nowy projekt na polskiej scenie, aczkolwiek muzyków go tworzących mogą już Państwo kojarzyć ze swoich solowych dokonań. Na czele projektu stoją Błażej Król i Dawid Tyszkowski, a nazwa zespołu wzięła się od miejsca leśnego studia Kocewka w Kujawsko-Pomorskiem, w którym właśnie spotkali się artyści. Ewa Koc, tak nazywa się ten projekt, Niebezpiecznie Blisko. Tym utworem kończymy nasze wieczorne spotkanie w Westerok. Michał Cieślik, dziękuję pięknie za dziś. Dobrego wieczoru tymczasem.

0: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.